0: radia. Do jej nutek tańczę sobie, gra melodia.
1: Radio Cud.

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: doskonała Agnieszka Chylińska i grupa ONA i Koła Czasu w Radiu Sud. A zegary w całym kraju już za kilka chwil pokażą nam szóstą. Zapraszamy zatem na pierwsze dziś wydanie faktów z kraju i ze świata w Radiu Sud.
1: Zmiany w pogodzie, będzie burzowo i deszczowo, ale też upalnie. Zmiany też na stacjach paliw, w górę ceny benzyny. Ruszyły matury, niestety nie obyło się bez wycieku, ale już w trakcie egzaminu. Agnieszka Trojanowska-Wis. W pogodzie idzie spora zmiana, po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się burzowo, deszczowo, a miejscami chłodniej. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba od dziś liczyć się z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Plasek.
2: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
1: Kraj podzieli się na chłodniejszą, północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni, i cieplejszą, południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że dziś litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł. Benzyny 98 6,99. Bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienie Ormus, mówi Jakub Boguski, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
3: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
1: Delikatnie natomiast tanieje autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdydurka, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnie.
4: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
5: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze, wszystkie.
6: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
7: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
1: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak jak mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
8: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
1: Dodam, że już za 3 godziny kolejny maturalny egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma tu, cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Horngacher był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Dziś możemy spodziewać się deszczu na północy i na zachodzie Polski, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, po Warmii i Mazury możliwe będą burze. Nad morzem maksymalnie do 12 stopni, ale na pozostałym obszarze kraju utrzyma się wysoka temperatura do 20 na zachodzie, a na południowym wschodzie do 28.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
9: Dobry dzień z Radiem Sud.
0: A zatem dzień dobry, 3,5 minuty po 6 na naszych zegarach. Maciej Tetling, witajcie serdecznie o poranku. Dużo dobrej muzyki, tak na rozruszanie się właśnie, abyśmy mogli fajnie w ten dzień sobie wspólnie wkroczyć. Axel Ingrosso i Dreamer już teraz przed nami.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Złoda 101,7 FM, Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie. Radio Sud.

Radio Sud 101 i 7 FM, Ostrzeszów 89 i 7 FM. Twoje radio na dzień dobry.

0: Siódma właśnie mija na zegarach w całym naszym kraju. Zapraszamy na najświeższe fakty z kraju i ze świata w Radiu Sud.
1: Maturzyści wracają dziś do sal, by zmierzyć się z obowiązkową matematyką. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. My będziemy spać, gdy obok Ziemi przeleci z dużą prędkością planetoida. To już dziś w noc. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści napisali wczoraj swój pierwszy egzamin na język polski pisemny. Mieli 4 godziny. Reakcje po wyjściu pozytywne, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No, także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
1: Ale i w tym roku zdarzył się wyciek. Krótko po rozpoczęciu egzaminu do internetu trafiły zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dziś za 2 godziny maturzyści napiszą obowiązkową matematykę. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych zapowiedzianą wczoraj przez stronę rosyjską. Będziemy reagować symetrycznie, oznajmił Zełenski. Nadszedł czas, by rosyjscy przywódcy podjęli konkretne kroki w celu zakończenia tej wojny, skoro rosyjskie Ministerstwo Obrony uznaje, że nie zorganizuje parady w Moskwie bez zgody Ukrainy. Wcześniej przywódca Rosji Władimir Putin miał zdecydować o wprowadzeniu 2-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, czyli w piątek i w sobotę, w związku z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak w Moskwie określa się tę część II wojny światowej. Pod koniec maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. W Wielkiej Brytanii zależy też na tym, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.
1: Traktat ma dotyczyć przede wszystkim współpracy militarnej, ale też gospodarczej i kulturalnej. Rok temu podobną umowę Polska podpisała z Francją, a w planach także traktat z Niemcami. Po majówce ceny benzyny poszły o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na dziś. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr 98 i 7,31 groszy za diesla. 100-metrowa planetoida przeleci nad Ziemią już najbliższej nocy. W Polsce będzie wtedy godzina 3. Eksperci NASA zapewniają, że nie grozi nam zderzenie, ale skutki ewentualnego uderzenia byłyby poważne. My możemy jednak spać spokojnie i bezpiecznie, i to mimo, że obiekt minie nas z prędkością nieco ponad 14 km/s.

0: sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
1: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
2: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno, Solidarności 31.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magda Linet rozpocznie turniej od meczu z Niemką Tatianą Marią, natomiast Magdalena Frencho te starcia z Filipinką Aleksandrą Jalą. Świątek turniej w Rzymie wygrywała aż 3 razy. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Daniel Collins. Tytułu będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. W turnieju mężczyzn pod nieobecność kontuzjowanego Kamila Majszaka zagra tylko Hubert Hurka, czy w pierwszej rundzie zmierzy się z Janikiem Hanfmanem z Niemiec. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. O czym więcej wie Przemysław Pozowski.
4: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych. To było w latach 2016-2019 i pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Przed tygodniem PZN ogłosił, że Maciej Maciusiak pozostanie trenerem kadry A, w której znalazło się 6 zawodników. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Klemens Joniak. A Horngacher ostatnio był głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
3: Radomiak pokonał Lechię Gdańsk 3-1 na zakończenie 31. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem gospodarzy został Abdul Tapsoba, który strzelił wszystkie 3 gole. Dzięki temu Radomiak awansował na 8 miejsce, a Lechia jest tuż nad strefą spadkową. Tymczasem nowym trenerem Rakowa Częstochowa został Dawid Kroczek, 37-latek. Do tej pory w Ekstraklasie prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie scoutingu. Potknięcie Manchesteru City w walce o mistrzostwo Anglii na zakończenie 35. kolejki Premier League zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Evertonem 3-3, ratując punkt w ostatniej akcji meczu. City mają 5 punktów straty do Arsenalu i jeden mecz rozegrany mniej.
0: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
1: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
2: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno, Solidarności 31.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
5: Chmury dziś głównie w zachodniej i północnej połowie kraju, ale i tu przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Dziś jeszcze sporo słońca, deszcz miejscami głównie na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę oraz Kujawy, Powarmię i Mazury również burze. Do 15 stopni na północy, do 20 na zachodzie i 28 na południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
6: Dobry dzień z Radiem Sud. Wieruszów

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
2: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Versal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
0: Po reklamie. Radio Soda.

0: pewno to.
1: Szybkie tempo i Wiktor Dyduła w Radiu Sud. W pół do ósmej na naszych zegarach, a my zapraszamy na pierwsze dziś fakty z regionu. Szczegóły tych faktów przedstawi Asia Kaczorowska.
2: Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Zachodni spółka z OWE wraz z gminą Kępno realizuje inwestycję mieszkaniową przy ulicy Towarowej.
3: Przy ulicy Towarowej w Kępnie powstaje 27 kompaktowych jedno- i dwupokojowych mieszkań, 27 miejsc postojowych naziemnych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. Dwa z parterowych mieszkań na etapie prac budowlanych dostosowane zostały do potrzeb osób poruszających się na wózkach, mówi burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus.
4: Chciałbym, żeby jeszcze w trzeciej dekadzie miesiąca maja komisja mieszkaniowa już przeła wstępne przymiarki, że tak się wyrażę, do zasiedlenia tego budynku. Budynku, który jest realizowany przez samorząd gminy Kępno jako udziałowca spółki Krajowy Zasób Nieruchomości SIM.
3: Obiekt ma być odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie małymi mieszkaniami z niskim czynszem.
4: Są to mieszkania od powierzchni od 28 do 30 niespełna 3 metrów kwadratowych. Nie są to duże lokale mieszkalne, ale to świadomie taką decyzję podjęliśmy, żeby pobudować taki obiekt właśnie, bo mamy też wiele osób, którzy składają do nas wnioski o zamianę dużych mieszkań komunalnych na mniejsze.
3: Cena wynajmu to będzie cena konkurencyjna na rynku tutaj naszym kępińskim?
4: Zdecydowanie tak. To już mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będziemy konkurencyjni, to stawka czynszu będzie dużo mniejsza niż na wolnym rynku, jaki dzisiaj w Kępnie obowiązuje. Warto dodać, że mieszkania jeszcze są wyposażone w sieć gazową, więc ogrzewanie będzie gazowe. Woda, kanalizacja oczywiście to standard, no i Urząd Miasta stara się o dopłaty do czynszów z Banku Gospodarstwa Krajowego.
3: Gmina Kępno wniosła do spółki grunt oraz dokumentację budowlaną, a całość przedsięwzięcia kosztuje 6 400 000 zł.
0: To są fakty z regionu Radia Sud.
2: 4 maja punktualnie o 9 w całej Polsce rozpoczęły się egzaminy maturalne. Tradycyjnie na początek abiturienci przystąpili do egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym.
5: Myślę, wszystko zrobiłam. Przewidywałam pozytywizm i akurat był pozytywizm, była lalka, ferdydurkę, inny świat. Więc myślę, że było ok. Tematy, rozprawki też nie były złe.
6: Było dużo lalki, o której były pogłoski, że ma być jej dużo. Generalnie zadania były raczej takie, których się spodziewałem, na które się przygotowałem. Tematy na wypracowanie były moim zdaniem dosyć trudne, ale poza tym wydaje mi się, że matura była w porządku, poszła całkiem dobrze i nie była jakoś ponadprzeciętnie trudna. Wydaje mi się, że poszło ok.
7: To jakie tam zadania można było znaleźć na maturze? Czy one zaskoczyły, nie zaskoczyły? Czy może z tych przecieków coś się tam potwierdziło?
8: Przecieków nie widziałem, ale nie zaskoczyły, bo czytałem wczoraj wszystko, co akurat.
7: To jakie zadania były?
8: Głowa poetyś. Lalka była, ferdydurka było.
9: Inny świat.
10: Było w porządku, kto się uczył, ten zda i wszystko.
2: Dla tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich to jeden z najważniejszych momentów ich edukacji. Egzamin z języka polskiego sprawdza nie tylko znajomość lektur, ale również umiejętność analizy tekstu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej. Dziś zmagania z matematyką. Wszystkim życzymy połamania piór.
0: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl. Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Dwa dni i bledka w radiu Sudna Zegary w całym kraju pokazały już 8. Przed nami najświeższe fakty z kraju i ze świata o nich kolejne fakty sportowe.
1: Dziś na maturze matematyka. Pytamy maturzystów o nastawienie. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy. Narciarze zakończyli wyjątkowo długi w tym roku sezon narciarski na Kasprowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obowiązkowa matematyka. To z zadaniami z tego obszaru zmierzą się dziś maturzyści. Drugi dzień matur rozpocznie się już za godzinę.
2: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
3: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, jest to trochę taka zagadka. Bardzo trudno była.
1: O nastroje pytamy zdających w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi.
4: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka. Także no matematyką się trochę stresuję.
5: Oby wszystko się udało i życzę każdemu powodzenia.
6: Będzie w porządku.
7: Czuję się bardzo przygotowany, już się nie mogę doczekać.
1: Matura jest w tym roku wyjątkowo liczna. Egzamin zdaje ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów. Do tego dochodzą też absolwenci z poprzednich roczników, poprawiający egzamin albo zdający go po raz pierwszy. Kumulacja to efekt tego, że w tym roku edukację szkolną zakończyli uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w wieku 6 lat w ramach odwołanej potem reformy dotyczącej wcześniejszego obowiązku szkolnego. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją, poczynając od północy z wtorku na środę. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja. Grzegorz Kozioł.
8: Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Natomiast Władimir Zełenski twierdzi, że nie skontaktowano się z nim oficjalnie w sprawie oferty Kremla.
9: Amerykanie
8: rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11 i 12 kwietnia. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię.
1: 7-letni chłopiec został poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą, kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet. Doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec z poparzeniami twarzy i szyi trafił do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jego ojciec był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Strzelanina nieopodal Białego Domu z udziałem funkcjonariuszy Secret Service, którzy zauważyli w parku mężczyznę z bronią. W wyniku wymiany ognia ranne zostały dwie osoby, mężczyzna oraz przypadkowy nastolatek, który przechodził obok. Nie jest jasne, jakie zamiary miał postrzelony. Do incydentu doszło wczesnym popołudniem w parku między Białym Domem a pomnikiem Waszyngtona. Definitywnie zakończył się sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Od wczoraj ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też teraz wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzecznik Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
10: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
1: Kolejka ponownie ruszy 22 maja, ale na razie już nie dla narciarzy.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
11: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
0: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dziś wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bilety do Budapesztu będą mogli rezerwować piłkarze Arsenalu lub Atletico. W pierwszym meczu w Madrycie było 1-1, dziś rewanż w Londynie. Liczę, że kibice poniosą nas do zwycięstwa, mówi napastnik kanonierów Wiktor Gyökeres. No, oczywiście to niesamowite uczucie móc rozegrać ten mecz u siebie. Wiemy, jaką stawkę toczy się gra i mamy wspaniałą okazję, by rozegrać świetne spotkanie, cieszyć się z naszymi kibicami. Bo to będzie trudny mecz, podobnie jak ten w Madrycie. Oni mają świetne świetny zespół, mają mnóstwo jakości w ataku i w obronie, mogą stworzyć tam duże zagrożenie. W związku z tym musimy uważnie zagrać się w defensywie i robić to, w czym sami jesteśmy dobrzy, gdy jesteśmy przy piłce. Arsenal nie przegrał w tej edycji Ligi Mistrzów żadnego meczu, ale trener Atletico Madryt Diego Simeone wierzy, że jego zespół ponownie wzniesie się na wyżyny. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak, jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Mecz o 21:00, drugi półfinał pomiędzy Bayernem Monachium i Paris Saint-Germain jutro. Arsenal ma już małe powody do radości, bo losy mistrzowskiego tytułu w Anglii znów są w jego rękach. Goniący kanonierów Manchester City wczoraj jedynie zremisował w Liverpoolu z Evertonem 3-3. W koszmarnej formie jest Chelsea. Przegrała z Nottingham Forest 1-3. Była to dla Londyńczyków szósta porażka z rzędu. To najgorsza seria tego zespołu od ponad 30 lat. W naszej ekstraklasie ważne zwycięstwo odniósł Radomiak, pokonał Lechię Gdańsk 3-1. Jeszcze 2 tygodnie temu to zespół z Radomia miał bić się o utrzymanie, a Lechia miała walczyć o puchary. Teraz to Radomiak jest 8, a Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zaledwie 19-letni Paul Sexas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był 41 lat temu Bernard Hinault. W kwietniu Sexas wygrał wyścig dookoła Kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stade Brianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca.
0: Sponsorem Faktów Sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
11: Sponsorem Faktów Sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i w Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
0: Sponsorem Faktów Sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? Rem Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownie. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po tarcistę suchą, mokrą, obrzynaną i nieobrzynaną oraz płyty meblowe laminowane i surowe z możliwością cięcia pod produkcję mebli. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A, telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Uwaga, uwaga, drogi kliencie, twoje wakacje już są gotowe. Odkryj świat, odkryj siebie z biurem podróży Mrówka Travel. Wszyscy organizatorzy w jednym miejscu, jeden doradca. Szukasz wakacji na ostatnią chwilę, a może chcesz zaplanować swój urlop wcześniej? To i wiele więcej w Mrówka Travel. Kępno, Aleje Marcinkowskiego, 15E. Telefon 62 78 222 99. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.
4: Wierusz.

0: The Best i Tina Turner w Radiu Sud. Minęła 8.30, a my już teraz zapraszamy na najświeższe fakty z regionu. O szczegółach Asia Kaczorowska.
1: W drugi weekend majowy policjanci z Kępna zatrzymali kolejnych nietrzeźwych kierujących.
2: W sobotę około 11.30 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Zgorzelcu osobowego Opla, za kierownicą którego siedział 31-letni mieszkaniec gminy Rychtal, mówi młodsza aspirant Anita Wielęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
3: Okazało się, że prowadził on pojazd, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.
2: Tego samego dnia po 22 policjanci zatrzymali do kontroli w Kępnie 24-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem osobowym marki Volkswagen, znajdując się w stanie nietrzeźwości.
3: W tym przypadku badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
2: Apelujemy, aby odpowiednio reagować na niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: 1 maja w Wieruszowie odbył się wiosenny rajd rowerowy zorganizowany przez gminę Wieruszów oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.
5: Wydarzenie zgromadziło miłośników aktywnego wypoczynku, którzy wspólnie spędzili czas na świeżym powietrzu, pokonując około 40-kilometrową trasę szosową.
6: Czym więcej ruchu, tym więcej zdrowia.
7: Oj, robimy 40 kilometrów z przystankami co 10 kilometrów.
8: Mam nawet mapę. No. Wyciągnij mi tam z tyłu, zaraz pokażemy.
7: 40 kilometrów, przystanek Rysiu.
8: Proponujemy,
7: co 10 kilometrów mogą jeździć dzieci, rodzice, dziadkowie. Zachęcamy.
5: Około 10 peleton wyruszył na trasę. Meta rajdu została zlokalizowana na stadionie miejskim, gdzie na wszystkich czekał poczęstunek. Symboliczne zwieńczenie wysiłku i integracji lokalnej społeczności. Patryk Chodera, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie oficjalnie podpisała umowę patronacką z liderem technologii obróbki drewna, firmą SCM Group Polska. To partnerstwo ma stać się przepustką do nowoczesnej kariery dla uczniów kępińskiej dwójki. Uroczyste podpisanie dokumentów odbyło się w murach szkoły. Podpisy pod umową złożyli dyrektor Barbara Chowicz oraz prezes zarządu SCM Group Polska Andrea Santi. Wydarzenie zgromadziło władze powiatu, przedstawicieli rady rodziców oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Głównym celem porozumienia jest zbliżenie edukacji do realnych wymagań rynku pracy. Dzięki partnerowi uczniowie zyskają unikatowy dostęp do wiedzy eksperckiej i najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w przemyśle drzewnym.
9: Celem naszej współpracy jest przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia zawodowego. W ramach patronatu uczniowie będą mogli uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach, a także brać udział w pokazach, warsztatach i seminariach. Istotnym elementem współpracy będzie również dostęp do nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz bezpośredni kontakt z branżą. Wspólnie będziemy także promować kształcenie zawodowe, pokazując, że jest ono atrakcyjną i perspektywiczną ścieżką rozwoju. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie korzyści obu stronom, a przede wszystkim młodzieży, która dzięki niej zyska lepszy start w dorosłe życie zawodowe.
1: Mówiła dyrektor szkoły Barbara Chowicz. Dzięki takim inicjatywom Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 potwierdza swoją pozycję placówki, która stawia na rozwój, innowacje i ścisłą współpracę z biznesem, budując solidne fundamenty pod kariery swoich absolwentów.
4: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl. Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M+M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego, ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Chcesz na co dzień i od święta wyglądać zjawiskowo? Piękne, długie, a może gęste włosy? Nie czekaj, aż urosną. Przyjdź do nas. Włosy dostępne w pełnej palecie kolorów oraz długości do założenia na różne metody. Kanapki, keratyna, mikroringi, kitki, gumki, topery. A może jesteś zainteresowany peruką lub turbanem? Przyjdź i dobierz idealny produkt dla siebie. Kosmetyki i akcesoria do ciała, włosów i paznokci, a także nowoczesne meble i sprzęt poprawiający jakość i wydajność pracy w salonach. Znajdziesz nas w Kępnie przy ulicy Broniewskiego 14C/1. Uroda i elegancja. Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna.
2: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Na zegarach w całym kraju. Już za kilka chwil pojawi się 9. Przed nami najświeższe wydanie faktów z kraju i ze świata, a później kolejne fakty sportowe.
2: Dziś pora na maturę z matematyki. Egzamin właśnie startuje. Sadownicy liczą straty po zeszłotygodniowej fali przymrozków. W Bieszczadach głowią się, jak uchronić mieszkańców przed atakami niedźwiedzi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie teraz maturzyści dostają arkusze z zadaniami z obowiązkowej części matematycznej. To wersja podstawowa, dlatego wielu zdających, z którymi rano rozmawiał nasz reporter w Warszawie, wchodziło na egzamin z dużym spokojem.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani.
4: No to jest podstawa. Ja troszeczkę przygotowywałam się do rozszerzenia, także gdzieś tam na tej podstawie myślę, że będzie dobrze, no ale jest zawsze jakieś tam prawdopodobieństwo, że może być coś trudniejszego. Mi ta matematyka się będzie liczyć na studia, także no zobaczymy.
2: Na napisanie egzaminu z matematyki są 3 godziny, a do zdobycia 50 punktów. Żeby zdać, wystarczy 30%, a więc 15 punktów. Zeszłotygodniowa fala przymrozków w Polsce spowodowała ogromne spustoszenia w sadach, a poszkodowanych są dziesiątki tysięcy gospodarstw, mówi prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL Mirosław Maliszewski.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury, więc straty są ogromne. Nie ma praktycznie gospodarstwa w Polsce, które nie ma jakichś strat, a są takie, które nie będą miały w ogóle produkcji.
2: Poseł wyjaśnia, że sadownicy w tym roku już ponieśli ogromne wydatki związane z nawożeniem, przygotowaniem plantacji czy ochroną przed chorobami i szkodnikami. Wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tak zwany reżim ciszy ma rozpocząć się dziś o północy. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na rosyjską państwową agencję RIA Nowosti, podała, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego 8 i 9 maja, a więc pod koniec tego tygodnia.
6: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co się może wydarzyć 9 maja, zawieszenie broni czy jego brak, ale nikt oficjalnie się z nami nie skontaktował, oficjalnie niczego nie zaproponował.
2: Mówił prezydent Ukrainy. Decyzja Kremla o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami. Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy w kwietniu. Był on jednak wielokrotnie łamany przez rosyjską armię. Po tragicznej śmierci 58-letniej kobiety zaatakowanej przez niedźwiedzia w Płonnej w Bieszczadach rośnie presja mieszkańców na zmiany w przepisach. Wczoraj w Bukowsku odbyło się spotkanie samorządów i służb środowiskowych. Mieszkańcy alarmują, niedźwiedzi jest coraz więcej, a zagrożenie rośnie, mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
7: Dzisiaj widzimy, jak olbrzymia populacja naprawdę bytuje tutaj na naszym terenie. Więc to jakby no jest dowód, że trzeba coś zacząć robić, bo tak dalej być nie może, że podmiotem jest dzikie zwierzę, a nie człowiek.
2: Samorządowcy jak wójt gminy Solina od lat domagają się m.in. odstrzałów i dokładnych badań liczebności zwierząt. Ochrona środowiska podchodzi do sprawy ostrożnie i formuje powoli specjalną grupę interwencyjną, która za pomocą gumowych kul będzie mogła płoszyć niedźwiedzie, które podchodzą pod zabudowanie.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
0: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu tydzień temu padł remis 1-1. Momentami graliśmy bardzo dobrze. Jeśli to powtórzymy, zagramy w finale, mówi napastnik Atletico Antoine Griezmann. Zawsze, gdy startuje Liga Mistrzów, naturalnie wyobrażasz sobie, jak podnosisz trofeum. To robi każdy zespół, każdy piłkarz i każde dziecko w swoim pokoju. My oczywiście też to robiliśmy. Zostały nam już tylko dwa kroki. Musimy bazować na tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie meczu u siebie, bo ona była bardzo dobra. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Nie mogę się doczekać, czuję niesamowitą energię w zespole i wśród naszych kibiców. To są momenty, które chcemy przeżywać wspólnie jako klub i jako drużyna. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00. Reprezentacja Polski siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. W pierwszych treningach uczestniczyło 15 zawodniczek. Kolejne pojawią się w najbliższych dniach. Siatkarki Deweloperu Rzeszów i Budowlanych Łódź, które występowały w finale Ekstraklasy, przyjadą do Wałcza na początku przyszłego tygodnia. Najpóźniej dotrze tam Magdalena Stysiak, która w niedzielę grała jeszcze w finale Ligi Mistrzeń. Siatkarki w Wałczu będą trenować przez najbliższe 2 tygodnie. Pierwszym i jedynym sprawdzianem przed startem Ligi Narodów będzie występ w turnieju towarzyskim w Genui. Oprócz Polek wezmą w nim udział reprezentacje Serbii, Włoch i Turcji. Ruszyła druga runda fazy play-off koszykarskiej NBA i mamy od razu niespodziankę na zachodzie. San Antonio Spurs przegrali z Minnesota Timberwolves 102-104. Na wschodzie pewne zwycięstwo odniesie New York Knicks. Wygrali z Philadelphia 76ers 137-98. Niestety Jeremy Sochan jako jedyny w składzie Knicks nie zagrał nawet minuty. Chińczyk Yi Zhewu został mistrzem świata w snukerze. W finale w słynnym teatrze Crucible w Sheffield pokonał Anglika Shona Murphy'ego 18-17. To największy sukces w karierze 22-latka i kolejny triumf Chińczyków, bo rok temu mistrz był Zhao Xintong.
0: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
0: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
10: Dobry dzień z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
5: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud.

0: Alvaro Soler, Monika Lewczuk i Libre w Radiu Sud 19 minut po 9 na naszych zegarach. A muzyki u nas oczywiście cały czas pod dostatkiem. Kaskada, Felix, Sien i Boy You Turn Me. To powrót Kaskady po latach nieobecności w muzyce i to jaki powrót, bardzo dobry, słuchajcie.
1: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
0: Po reklamie.
4: Radio Złoda 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: To nasza gorąca nowość, Lamber i kto, jak nie my w Radiu Sud, a na naszych zegarach w 9:30. Zapraszamy już teraz na najświeższe fakty z regionu w Radiu Sud. Szczegóły przedstawi Asia Kaczorowska.
1: 4 osoby podróżowały samochodem, który uczestniczył w wypadku na drodze wojewódzkiej w Nowym Ochędzynie w gminie Sokolniki. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 maja przed godziną 17. Na miejscu interweniowały 2 zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec LPR, zastępy straży pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej i OSP, a także policja i pogotowie energetyczne.
2: Na drodze wojewódzkiej w miejscowości Nowy Ochędzyn 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel Vectra podczas omijania oczekującego na skręt osobowego BMW stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny, a następnie doprowadził do dachowania. W pojeździe podróżowało 3 pasażerów w wieku od 18 do 20 lat. W wyniku zdarzenia hospitalizowany został kierujący pojazdem oraz jego 18-letni pasażer. W trakcie oględzin samochodu policjanci w jego wnętrzu znaleźli woreczek strunowy z niewielką zawartością suszu roślinnego, który, jak ustalili, należał do kierującego. Okazało się, że zabezpieczona substancja to marihuana. Policjanci w miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. 19-latek stracił już swoje uprawnienia do kierowania pojazdem, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Relacjonował starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Jaruszowie.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: W Ostrzeszowie obchody Narodowego Święta 3 Maja miały przede wszystkim charakter religijny. W samo południe na skwerze przy figurze Matki Bożej odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny, w której oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców miasta wzięli udział m.in. najwyżsi przedstawiciele władz samorządowych oraz poczty sztandarowe służb, organizacji i placówek oświatowych.
4: W okolicznościowej homilii ksiądz Tomasz Przybył, wikariusz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej, zwraca uwagę na podziały, jakie panowały w polskim społeczeństwie w okresie, kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja.
5: To widzimy dwa nurty moralno-społeczne. Zwolennicy pierwszego z nich oddawali się całkowicie egoistycznym celom. Zabawie, zdradzie domowej, małżeńskiej i wreszcie zdradzie ojczyzny. Przedstawiciele drugiego obozu, uchwalając Konstytucję 3 maja i odwołując się do niej, w niej do Boga, szykowali się do obrony wartości, jakimi byli wierni, czyli Bóg, honor i ojczyzna. Ostatecznie okazało się, że ci pierwsi niestety wzięli górę nad tymi, którzy próbowali ostatnim oddechem ratować naszą ojczyznę, wpędzając nas tym samym w 123-letnią niewolę, z której udało się oswobodzić naszemu narodowi przed ponad 100 laty, w 1918 roku.
4: Zdaniem duszpasterza obecnie sytuacja wygląda podobnie, a to nie napawa optymizmem.
5: Jak zatem budować rodzinny i ojczysty dom, Królestwo Boga i Maryi, w naszej dzisiejszej polskiej rzeczywistości? To najpierw rodzić ład moralny w sercu każdego z nas, abyśmy żyli jak ludzie, a nie zachowywali się jak bezrozumne stworzenia, ulegając swoim najniższym instynktom. To właśnie z tego ładu moralnego w sercu każdego Polaka rodzi się ład każdej polskiej rodziny i porządek społeczny, który na rodzinie, jako związku mężczyzny i kobiety, przekazujących życie oraz dobre i trwałe wartości, jest zbudowany. Tylko w ten sposób powstanie silny organizm narodowy, gdyż naród składa się z rodzin, gdy chora jest rodzina, czyli relacje i przekazywane przez nią wartości, to chore będzie społeczeństwo, naród, ojczyzna, ale także chory będzie Kościół.
4: Jak stwierdził ksiądz Tomasz Przybył, jedyną drogą do zachowania pokoju w granicach ojczyzny jest utrzymanie go w każdej polskiej rodzinie. Z Ostrzeszowa, Łukasz Śmiatacz, Radio Sud.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Firma Alton to całoroczny skup zbóż. Zapraszamy do współpracy wszystkich rolników i producentów rolnych. Zapewniamy szybki odbiór własnym transportem. Firma Alton z Koroszów koło Rychtala, teraz również w miejscowości Lipka koło Dziadowej Kłody. Zadzwoń 667 513 459.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli. 13 do 15 maja 7. edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego, ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
5: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępnie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660 366 346. E-mail biuro@highholiday.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Ze szkołem i bracia w Radiu Sud, a zegary w całym kraju właśnie wskazały 10:00. My już teraz zapraszamy na najświeższe wydanie faktów z kraju i ze świata w Radiu Sud.
1: Zadymienie na oddziale pediatrii, noworodki przeniesione do innych pomieszczeń. Ciśnienie Ormus pod eskortą USA przepłynął ważny kontenerowiec. Żeglowanie po Mazurach będzie bezpieczniejsze. Naukowcy stworzyli bezpłatną aplikację. Agnieszka Trojanowska-Bis. 16 noworodków ewakuowano z powodu awarii w szpitalu w Łodzi. Na oddziale pediatrii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Pomieszczenia na drugim piętrze zostały zadymione, mimo że zwarcie nastąpiło w piwnicy. Dym przedostał się wentylacją. Dwie osoby z personelu uskarżały się na zawroty i bóle głowy. Akcja strażaków trwała kilka godzin. Wczoraj wieczorem dziś szpital wrócił do normalnej pracy. Maturzyści od godziny piszą egzamin z matematyki obowiązkowej.
2: Wczoraj przed polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: A jest jakiś dział, którego się obawiasz?
2: Z matematyki jakieś pojęcia statystyczne typu mediana, ale to w tamtym roku się trafiło, więc już pewnie dzisiaj raczej się tego nie spodziewamy.
4: Bardziej się stresowałam na polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, no więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
5: Wczoraj trochę stresik był, ale dobrze poszło wszystko. A dzisiaj nie, dzisiaj na spokojnie.
1: Dzisiejsza matura będzie trwać 3 godziny. Maturzyści mogą z egzaminu uzyskać maksymalnie 50 punktów. By zdać, wystarczy zaliczyć na 30%. Duński gigant żeglugi kontenerowej Maersk ogłosił, że jeden z jego statków, płynący pod panderą USA, opuścił ciśninę Ormus pod eskortą marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Przeprawa przebiegła bez zakłóceń, a cała załoga jest bezpieczna. Statek transportuje pojazdy. Jednostka utknęła w Zatoce Perskiej po wybuchu wojny między USA i Izraelem a Iranem. Wczoraj prezydent USA Donald Trump zagroził, że Iran zostanie zmieciony z powierzchni ziemi, jeśli zaatakuje siły USA pomagające w żegludze przez ciśninę Ormus. Jednocześnie ocenił, że Irańczycy są obecnie bardziej elastyczni w negocjacjach. Ubywa dzieci w Japonii. To trend utrzymujący się od 45 lat. Teraz to rekordowo niski poziom. W kwietniu tego roku w Japonii dzieci poniżej 15 roku życia było o 350 tysięcy mniej niż zaledwie rok temu. Japończycy obchodzą dziś 5 maja, Dzień Dziecka. Władze w Tokio policzyły, że ostatnią szansą na odwrócenie kryzysu demograficznego, który jest na krytycznym poziomie, jest czas do 2030 roku. Doświadczeni i początkujący żeglarze dostali nowe narzędzie do bezpiecznej i wygodnej żeglugi po Mazurach. Specjalnie dla nich naukowcy z Olsztyna opracowali aplikację Żegluj. Jest bezpłatna i oferuje szeroki wachlarz aktualnych informacji, mówi doktor inżynier Tomasz Templin, współtwórca aplikacji z Wydziału Geoinżynierii UWM.
6: Aplikacja w tej chwili stała się już takim produktem, który obejmuje wszystkie zagadnienia związane z taką aktywnością nad wodą. Bardzo zaawansowany moduł pogodowy, który pozwala również nie tylko zaplanować tą trasę, ale również uwzględnić aspekty bezpieczeństwa w taki sposób, żeby zobaczyć, jaki będzie wiatr, czy woda będzie bezpieczna i czy można planować na tym akwenie akurat jakąś swoją aktywność.
1: Z kolei moduł SOS aplikacji Żegluj rozbudowano przy współpracy z Mazurskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Gdy żeglarze wezwą pomoc ratowników, ci będą widzieli ich dokładną lokalizację.
7: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko może bawić się i rozwijać wyobraźnię?
2: Zapraszamy do Linden Park w Galerii Borek w Ostrzeszowie.
1: To miejsce pełne kreatywnej zabawy z klockami Linden i nasza wyjątkowa sala edukacyjna.
2: Organizujemy też urodziny marzeń w pięknych, kolorowych salach dla dzieci
1: oraz warsztaty kreatywne, rozbudzające pomysły i wyobraźnię najmłodszych.
2: Linden Park Ostrzeszów. Baw się, twórz i rozwijaj wyobraźnię.
3: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
5: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. Teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej, nawet do 10 lat 0% w banku Credit Agricole. Z Cedrusem Twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
3: Kto ty jesteś?
4: Producent mebli i stelaży.
3: Jaki masz problem?
4: Z płynnością zamówień.
3: Chcesz gotowe rozwiązanie?
4: A jest takie?
3: Oczywiście. Eltap, firma meblowa, prężnie działająca na rynku, poszukuje nowych dostawców i podwykonawców. Oferuje długoterminową współpracę, stałe zlecenia i korzystne warunki.
4: Gdzie ich szukać?
3: Wejdź na eltap.pl/dostawcy i przekonaj się, ile na współpracę zyska twoja firma. Eltap. Mroczeń 203.
5: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 lat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu

0: przyjmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
1: Po reklamie.
2: Radio Soda.

0: Dancing Queen i grupa ABBA w Radio Sud. Minęła 10.30, a my już teraz zapraszamy na najświeższe fakty z regionu w Radio Sud. O szczegółach Asia Kaczorowska.
1: 2 maja na ulicy Kopernika w Wieruszowie doszło do wypadku drogowego.
2: O zdarzeniu opowiada starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
3: W sobotę przed godziną 9 na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Dąbrowskiego w Wieruszowie doszło do wypadku drogowego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policjantów, 37-letnia kierująca samochodem marki Volkswagen, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, doprowadziła do zderzenia z jadącym od strony ulicy Warszawskiej rowerzystą. W wyniku wypadku 84-latek doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Zarówno kierujący, jak i rowerzysta byli trzeźwi. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Prowadzone czynności mają na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.
2: Patryk Chodera, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Kępiński Ośrodek Kultury, Studio Tańca Retro oraz Gmina Kępno stało się prawdziwym świętem gracji i sportowej rywalizacji.
5: Jest organizowany już przez kilka lat i z roku na rok coraz większą perfekcją i coraz większym zawodowstwem, którego mogą nam, myślę, śmiało powiedzieć inni pozazdrościć. Zresztą Kępno, tu zaczyna się Wielkopolska i tu ci mieszkańcy, którzy tu pracują, tu działają, tu swoje życie prowadzą, są tego najlepszym przykładem, że Kępno dynamicznie się rozwija, mając najniższe, mniejsze niż nawet Poznań bezrobocia. To zasługa wszystkich mieszkańców. Nie przyszliście tu po to, żeby słuchać burmistrza, tylko przyszliśmy tu po to, żeby delektować się pięknymi występami, pięknymi tancerkami, tancerzami przystojnymi.
1: Mówił, rozpoczynając turniej, burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus. Tancerze mierzyli się w licznych kategoriach wiekowych, prezentując najwyższy poziom przygotowania przed profesjonalnym składem sędziowskim. Gwiazdą wieczoru była Iwona Pawlowicz, znana szerszej publiczności jako surowa, ale sprawiedliwa sędzia z programu Taniec z Gwiazdami.
6: Naprawdę Kępno przywitało mnie od razu bardzo dużym sercem, bardzo otwartymi ramionami. Nie spodziewałam się tak dużej ilości osób, które na przykład albo chciały zrobić ze mną zdjęcie. I wiesz, widzę uśmiechy na twarzach i taką dobroć wysyłaną w moją stronę. Wybaczcie Państwo, że na początek turnieju mówię o sobie, ale to było tak wzruszające. Kępno, bardzo, bardzo dziękuję!
1: Tym razem Czarna Mamba wystąpiła w roli prowadzącej, błyskawicznie nawiązując kontakt z publicznością. Nie skończyło się tylko na konferansjerce. Gwiazda poprowadziła krótką lekcję tańca dla widzów, a w przerwach cierpliwie pozowała do pamiątkowych zdjęć z fanami. Lokalna publiczność miała szczególne powody do dumy. Na tle ogólnopolskiej konkurencji znakomicie zaprezentowali się reprezentanci Kępińskiego Klubu Retro oraz Studia Tańca z Baranowa. Ich występy udowodniły, że region jest silnym ośrodkiem na tanecznej mapie Polski. Turniej po raz kolejny potwierdził, że połączenie pasji, sportu i profesjonalnej oprawy to przepis na widowisko, które na długo zapada w pamięć mieszkańców i gości.
4: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Mistrzowski kredyt gotówkowy. Celny wybór, pewny efekt. Potrzebujesz dodatkowych środków? Remont, większe wydatki, nowe plany? Postaw na sprawdzone rozwiązania z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego. Minimum formalności, szybka decyzja i jasne zasady. RRSO od 8,82%. Sprawdź szczegóły w naszych placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Po reklamie.

0: Fader i Alan Walker w Radiu City Noworodki, ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje trzech pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu, a tam nasi również grają. 5 minut i na zegarach będzie 11, a fakty właśnie o 11 w Radiu Sud się pojawią, a przed nimi jeszcze oczywiście dobra muzyka, koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
3: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
4: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy, farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli. Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata, innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau, aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
1: Po reklamie. Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: dni i Bledka w Radio Soda. Zegary w całym kraju wskazały 11. Przed nami już teraz najświeższe fakty z kraju i ze świata w Radio Sod.
1: Noworodki ewakuowane po zadymieniu pediatrii szpitala w Łodzi. Nie żyje 3 pasażerów wycieczkowca, jedyny Polak czuje się dobrze. Za chwilę też tenisowy rozkład jazdy dla kibiców prosto z Rzymu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Awaria instalacji i zadymienie w szpitalu Matki Polki w Łodzi doprowadziły w nocy do ewakuacji noworodków. W sumie 16 nowonarodzonych dzieci przeniesiono do innych pomieszczeń. O nocnej akcji mówi Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
2: Przeniesienie 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. 11, które również były na tym oddziale, pozostało i nie wymagało tej ewakuacji.
1: Dwie osoby z personelu szpitala zgłosiły problemy ze zdrowiem, w tym zawroty głowy, i zostały pod opieką lekarza. Awaria instalacji elektrycznej okazała się niegroźna. Dziś szpital pracuje już normalnie. Polskie służby monitorują rejs statku po Atlantyku, na którym wykryto hantawirusa. Nie żyją 3 osoby, małżeństwo Holendrów i obywatel Niemiec. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała właśnie, że 2 kolejne są zakażone, a u 5 podejrzewa się wirusa. Na statku jest też Polak, to członek załogi, który czuje się dobrze, informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wefiu.
3: Nic się nie zmieniło dla naszych obywateli.
1: Hantawirusy najczęściej przenoszą gryzonie. Bardzo rzadko to człowiek może zarazić człowieka. Łatwiej o to jednak na przykład na statku, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Bo spotykały się na pewno, nie wiem, w jakichś restauracjach, w kajutach.
1: Statkiem płynie około 170 pasażerów. Wszystkich czeka teraz kwarantanna, która może potrwać nawet 6 tygodni. Na wirusa nie ma lekarstwa, leczenie jest objawowe. Objawowe objawy przypominają grypę. Blisko 700 zarzutów usłyszała stomatolog z okolic Zielonej Góry. 59-letnia kobieta miała poświadczać nieprawdę w dokumentacji medycznej. Według prokuratora dentystka miała w ten sposób wyłudzić z NFZ-u ponad 275 tysięcy złotych. To finał śledztwa, które trwało od 4 lat, a zostało wszczęte po zgłoszeniach pacjentów, którzy zauważyli nieprawidłowości w swoich kontach pacjenta. O ból zęba może przeprawić potencjalna kara. Oskarżonej stomatolog grozi do 8 lat więzienia. Zdecydowana większość Ukraińców po zakończeniu wojny nie planuje wyjazdu ze swojego kraju do pracy za granicę, wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy Personal Service. Emigrację deklaruje tylko 8% Ukraińców. Jednocześnie ci, którzy już są w Polsce, coraz częściej wiążą z naszym krajem swoją przyszłość i chcą zostać na stałe, to 38% wszystkich. To głównie osoby w wieku od 35 do 44 lat. Rusza ostatni tenisowy tysięcznik na Mączce, który tradycyjnie jest także sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym French Open. W Rzymie zobaczymy 4 polskich tenisistów, w tym Igę Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Michał Waszkiewicz.
5: Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
1: Tymczasem liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Najcieplej dziś na południowym wschodzie, na Podkarpaciu do 28 stopni, na zachodzie do 20, do 15 na północy, a nad samym morzem od 10 do 12. Chmury w zachodniej części kraju, tam też możliwy deszcz, a nawet miejscami burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane i słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
6: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607-206-148 lub 607-276-331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
1: Radio Sud.
3: Wieruszów.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340. Uwaga, uwaga, drogi kliencie, Twoje wakacje już są gotowe. Odkryj świat, odkryj siebie z biurem podróży Mrówka Travel. Wszyscy organizatorzy w jednym miejscu, jeden doradca. Szukasz wakacji na ostatnią chwilę, a może chcesz zaplanować swój urlop wcześniej? To i wiele więcej w Mrówka Travel. Kępno, Aleje Marcinkowskiego, 15E. Telefon 62 78 222 99. Zapraszamy.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Kilkanaście osób w całym kraju ma unieważniony wczorajszy egzamin maturalny z języka polskiego. Potwierdza to Centralna Komisja Egzaminacyjna. To konsekwencje tego, że młodzi ludzie wnieśli telefon komórkowy na egzamin. A u nas już za 7 minut fakty z regionu.

0: Tylko w ciągu dwóch dni funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odnotowali kilka poważnych naruszeń, które zakończyły się wysokimi mandatami oraz utratą prawa jazdy. Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja. Policjanci zatrzymali do kontroli 26-letnią mieszkankę gminy Kraszewice, kierującą pojazdem marki BMW. Kobieta w terenie zabudowanym przekroczyła dopuszczalną prędkość o 53 km. Została ukarana mandatem karnym oraz punktami karnymi, a jej prawo jazdy zostało zatrzymane. Kolejna kontrola miała miejsce 2 maja na drodze wojewódzkiej w miejscowości Ligota, mówi Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
1: Funkcjonariusze ostrzeszowskiej drogówki zatrzymali 28-letniego mieszkańca gminy Kraszewice, który kierował pojazdem marki Mercedes. Mężczyzna poza terenem zabudowanym przekroczył dozwoloną prędkość o 59 km na godzinę.
0: W tym przypadku również zastosowano mandat karny, przypisano punkty karne oraz zatrzymano prawo jazdy. Tego samego dnia w miejscowości Palaty ujawniono kolejne przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.
1: 28-letni mieszkaniec Pleszewa, kierujący pojazdem marki Volvo, jechał o 52 km na godzinę szybciej niż pozwalają przepisy. Mężczyzna działał w warunkach tzw. recydywy, dlatego został ukarany mandatem w wysokości 3000 zł, otrzymał punkty karne, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.
0: Mówiła Magdalena Handziuk.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Namysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów oficjalnie otwarło sezon motocyklowy 2026. Oficjalne rozpoczęcie przyciągnęło ponad 200 uczestników. Motocykliści wystartowali z rynku w Namysłowie, skąd wyruszyli do Rychtala. To właśnie tutaj, na rychtalskim rynku, odbył się jeden z najważniejszych punktów programu. Msza Święta, którą odprawił ksiądz kanonik Mariusz Białobłocki. Liturga miała nietypową, ale bardzo wyrazistą oprawę. Została poprowadzona ze schodów wejściowych do urzędu, a cały rynek wypełnili motocykliści oraz mieszkańcy. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej paradzie ulicami Rychtala. Kolumna ponad 200 motocykli zrobiła duże wrażenie i była efektownym otwarciem sezonu. Przejazd przebiegał sprawnie i bezpiecznie, nad jego przebiegiem czuwali funkcjonariusze policji oraz strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal. Zwieńczeniem wydarzenia był piknik motocyklowy na Namysłowskich Błoniach. To właśnie tam uczestnicy mogli złapać chwilę oddechu, porozmawiać i wspólnie świętować rozpoczęcie sezonu w mniej formalnej atmosferze.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj. Od 13 do 15 maja 7. edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego, ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach.
1: No i to na pewno frajda w perspektywie zbliżającego się letniego okresu na Mazurach. 12 minut pozostało do godziny 12, a my więcej w tym temacie mówić będziemy właśnie w samo południe.

0: Reklama.
1: Firma Gabierczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osobę na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
7: Radio Sud.
8: Nie żyje 40-latek z Poznania, zmarł podczas policyjnej interwencji. Maturzyści piszą dziś egzamin dojrzałości z matematyki. Jest nowa aplikacja dla miłośników żeglowania po mazurskich jeziorach. Dorota Werdecka, dzień dobry. Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 40-letni mężczyzna. Do jego śmierci doszło po policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Wtedy mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Wszystko wydarzyło się wczoraj na poznańskich Jeżycach, gdy ratownicy medyczni i policja przyjechali wezwani do mężczyzny z rozciętą szyją. Wówczas na miejscu pojawił się 40-latek, który wdał się w awanturę z służbami udzielającymi pomocy poszkodowanemu. Policja użyła wtedy gazu pieprzowego, gdy nie reagował na polecenie, by nie przeszkadzać w interwencji. Na jutro zaplanowano jego sekcję zwłok. Do połowy czerwca potrwają wszystkie procedury dotyczące wypowiedzenia umowy giełdzie Zonda Krypto przez Polski Komitet Olimpijski. Nie ma już neonu na siedzibie komitetu, ale nie ma też pieniędzy zarówno dla komitetu, jak i medalistów olimpijskich. PKO szuka zatem nowych sponsorów. Błażej Kulesza.
9: Mimo że umowa z Zonda Krypto powoli przestaje obowiązywać,
10: czyli neon zniknął z fasady budynku,
9: to jak mówi rzeczniczka PKO Katarzyna Kochanowska, jak zaczyna się walka o odzyskanie pieniędzy.
10: Będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby dopełnić wszystkich formalności, żeby te pieniądze odzyskać.
9: Jak na razie do prokuratury do Katowic, która prowadzi śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut, PKO się nie zgłosił. Trwają poszukiwania nowych sponsorów.
11: Jest wielu sponsorów, którzy nawet przekazują środki, a nie chcą się ujawniać. Tylko dlatego, że w tej chwili jest zła atmosfera wokół PKO.
9: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKO. W pierwszej kolejności mają być pokryte zobowiązania sponsorów wobec medalistów olimpijskich i ich trenerów.
8: Dziś królowa nauk. O 9:00 maturzyści zaczęli pisać egzamin z matematyki obowiązkowy. Z jakimi nastrojami wchodzili na egzamin?
12: Bardziej się jeszcze stresuję niż przed polskim.
13: Matematykę chcę zdać dobrze, jednakże biorąc pod uwagę próbną maturę, która była w marcu, to nie wiem, co zrobią. Jest to trochę taka zagadka.
14: To w marcu była trudna?
13: Bardzo trudna była.
15: Matematyka to jest ogólnie trudny przedmiot, a jeszcze właśnie w marcu była tak trudna ta próbna matematyka.
8: O nastroje przed egzaminem w 6. liceum ogólnokształcącym w Łodzi pytał Bartosz Kądziołka. Władze odcięły dostęp do mobilnego internetu przed defiladą z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa 9 maja. To w Moskwie, a doświadczyło tego wielu użytkowników, donosi agencja Reutera i niezależne rosyjskie media. Użytkownicy skarżą się, że nie otwierają im się serwisy komunikacyjne i strony. Nie działa nawet tzw. biała lista, czyli zaaprobowane przez władze strony internetowej i nie ma łączności mobilnej. W tym roku defilada na 9 maja będzie skromniejsza z powodu zagrożenia ukraińskimi atakami dronowymi, podaje Reuters. To przydatne narzędzie dla żeglarzy. Olsztyńska firma technologiczna i naukowcy z Wydziału Geoinżynierii zaprojektowali aplikację Żegluj. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa, mówi współtwórca aplikacji Marcin Gryszko.
16: Przewaga naszego rozwiązania jest taka, że to nie jest tylko lokalizacja w momencie dzwonienia, ale staramy się tą lokalizację śledzić przez najbliższe 30 minut od momentu wezwania, gdzie ta łódka może jeszcze zmienić swoje położenie. Ta zmiana może też decydować o tym, gdzie ratownicy popłyną.
8: A aplikację można pobrać bezpłatnie.

0: Reklama.
1: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Cud 101 i 7 FM.
14: Ostrzeszów 89 i 7 FM.

Dzisiaj rozpoczął się remont jednej z najczęściej uczęszczanych tras w polskich Tatrach, drogi prowadzącej z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Prace drogowe oznaczają poważne utrudnienia dla kierowców i turystów planujących wyjazd w góry w najbliższych dniach. A miejcie to na uwadze, gdzieś tam planując teraz wypad w góry po majówce. A za 12 minut u nas fakty z regionu.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę.

0: atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
1: Młodzieżowy pakiet na start. Wystartuj jak mistrz. Masz mniej niż 25 lat? Załóż konto RBS Młodzież i zyskaj nawet 100 zł premii. Wpłacaj, płać kartą, polecaj znajomym i odbieraj nagrody. Dodatkowo skarbonka na dobry start. 4% w skali roku do 10 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 rat 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Po reklamie.
6: Radio

0: Narodowe Święto 3 maja obchodzić można na różne sposoby, zarówno w skupieniu i powadze, jak również radośnie i z piosenką na ustach. W przypadku tej drugiej formy równych nie mają sobie dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, o czym można było się przekonać w poniedziałek, 4 maja, na Ostrzeszowskim Rynku.
1: Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przybyły tam liczne grupy ze wszystkich przedszkoli działających na terenie miasta. Miała to być dla nich forma okazania patriotyzmu i żywa lekcja historii, ale też wspólna zabawa i integracja.
2: Wróciliśmy do tradycji.
1: Mówi prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Krystyna Rajska.
2: Takie zloty przedszkolaków już były w latach poprzednich, ale organizowane były z różnych okazji. I Powstania Wielkopolskiego, i II wojny światowej. I po to, aby pokazać swoje umiejętności. A tym razem spotkaliśmy się tu z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej. Chodziło o to, żeby były to 6-latki, ponieważ one już mają w programie, dlatego wiedzą, co to jest Konstytucja i kiedy została uchwalona. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli. Członkom TPZO, Ostrzeszowskiemu Centrum Kultury, Muzeum oraz Urzędowi Miasta i Gminy. Zawsze przedszkola mówiły, że są pomijane różnego tego typu uroczystości. Są tylko na tych uroczystościach, które same organizują. Dlatego chcemy wrócić do tych lat poprzednich. I myślę, że to się uda.
1: Uśmiechy na twarzach dzieci to najlepszy dowód na to, że warto było wyjść z taką inicjatywą. Jej kontynuacja w przyszłych latach jest więc niemal przesądzona, choć prawdopodobnie już w innym miejscu na mapie miasta. Z Ostrzeszowa, Łukasz Śmiatacz, Radio Sud.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: 2 maja na Wieruszowskim Zamczysku odbyła się muzyczna majówka. Wieczór ułożony z różnych brzmień i kilku pokoleń wykonawców.
4: Program otworzyli Adam Moras i Gryfon, młodzi wokaliści z regionu. Następnie DJ Setny zaprezentował set w stylistyce hard dance. O 20 na scenie pojawił się zespół Universe z repertuarem sentymentalnych utworów z lat 80. i 90.

0: dalszej części wieczoru na scenie pojawił się Boski Heniek z muzyką taneczną, zamykając koncertową część programu. Na zakończeniu stery przejęli DJ Prezes, Greg D i Kubix, kontynuując wieczór w tanecznych rytmach. Fotorelacja z tego wydarzenia na radiosud.pl. Patryk Chodera, Radio Sud.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud.

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Reklama. Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po tarcistę suchą, mokrą, obrzynaną i nieobrzynaną oraz płyty meblowe laminowane i surowe z możliwością cięcia pod produkcję mebli. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A, telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
7: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Sud.

0: Na zegarze 13 przed nami fakty z kraju i ze świata.
1: Ceny maksymalne paliw pozostają jutro bez zmian. Braki paliwa lotniczego mogą być odczuwalne już w czerwcu. Owce kameruńskie będą kosiły trawę w Katowicach. Dorota Wartecka. Ceny maksymalne paliw na razie bez zmian. Jutro będą takie jak dziś, co oznacza, że litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,31 zł. Od czerwca natomiast europejskie lotniska mogą zacząć borykać się z brakami paliwa lotniczego wraz z tym, jak zaczną kończyć się jego krajowe zapasy. Według ekspertów amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan najbardziej zagrożone brakami są lotniska we Frankfurcie i brytyjskie lotniska w Gatwick i Edynburgu. Z kolei duże ryzyko odwołania lotów ze względu na brak możliwości zatankowania samolotu dotyczy dalekich podróży do Azji. Tomasz Węcka.
2: W przypadku lotów w ramach Europy pasażerowie mogą się jednak czuć relatywnie spokojni. Istnieje bowiem możliwość zabrania z lotniska wylotu dość paliwa, by wystarczyło go na drogę powrotną. Przewoźnicy zapewniają jednak, że odwoływania lotów w Europie co do zasady nie trzeba się obawiać, a w razie problemów pasażerowie są zabezpieczeni.
3: Absolutnie otrzyma zwrot pieniędzy bądź możliwość zmiany rezerwacji na jakiś inny dogodny dla pasażera termin.
2: Jeszcze przed majówką francuski tani przewoźnik Transavia poinformował, że w tym miesiącu i w czerwcu odwoła prawie 2% rejsów. Wcześniej Lufthansa poinformowała, że do października usunie z siatki połączeń 20 tysięcy lotów.
1: Czysty cynizm, tak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski komentuje wprowadzenie przez Rosjan jednostronnego zawieszenia broni 8 i 9 maja. Moskwa chce tego dnia skupić się na uroczystościach propagandowych związanych ze zwycięstwem Związku Sowieckiego nad III Rzeszą.
4: Amerykanie rozmawiali z Rosjanami o tym, co może się wydarzyć 9 maja. Czy będzie zawieszenie broni, czy nie. Ale nikt oficjalnie się z nami nie kontaktował. Ameryka i Rosja rozmawiają o zawieszeniu broni. Jakie to ma być zawieszenie broni? Ważne jest, aby nasza strona wiedziała, na co się zgadza.
1: Prezydent Ukrainy ogłosił reżim ciszy, czyli wstrzymanie ognia od północy z wtorku na środę. Od tego czasu Kijów ma reagować symetrycznie na działanie Rosji. Dziś drugi dzień matur. Maturzyści pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym.
5: Wczoraj przed Polskim był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
6: Bardziej się stresowałam na Polski. Matematyka mega luz, bo ja i tak czy siak rozszerzenie piszę, więc podstawa to nie jest jakiś wyczyn dla mnie.
1: Matura z matematyki trwała 3 godziny. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób, potrzebę równego traktowania oraz usuwania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
7: Ja widzę ogromną różnicę. Na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: I chodzi o bariery nie tylko architektury, ale również społeczne. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej, które do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze 20 tysięcy metrów kwadratowych. Wypas owiec to rozwiązanie ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Przekonują urzędnicy.
0: No właśnie, a może urzędnicy z Kępna zakontraktowaliby te owce do pielęgnacji stadionu mińskiego chociażby, bo znowu woła o pomstę do nieba. Zresztą zobaczyć zdjęcie możecie na naszych social mediach.
8: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnie.
9: She's crazy like a fool.
0: No to z jednej strony jest bardzo ciekawe zjawisko. Wszędzie na wszystkich płytach, na wszystkich murawach. Zieloniutko w majówkę, gdzie piłkarze grali. Tylko nie w Kępnie, gdzie jest nawadnianie.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? Rem Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat, szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Pora.

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg, tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekt dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw. Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau, aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń.

0: 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
1: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Policjanci z powiatu ostrzeszowskiego podjęli zdecydowane działania wobec sprawców przemocy domowej, stosując środki izolujące ich od osób pokrzywdzonych. W dwóch odrębnych interwencjach funkcjonariusze wydali nakazy natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakazy zbliżania się i kontaktowania z osobami doznającymi przemocy. Do pierwszego zdarzenia doszło 1 maja w Doruchowie. Jak ustalono, 60-letni mężczyzna znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną. W dniu interwencji został zatrzymany, a po wykonaniu niezbędnych czynności zwolniony jeszcze tego samego dnia, mówi aspirant sztabowa Magdalena Handziuk z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
1: Kolejna interwencja miała miejsce w Grabowie nad Prosną. Zgłoszenie wpłynęło 2 maja, natomiast dzień później, po przeprowadzeniu czynności, ustalono, że 34-letni mężczyzna od 1 stycznia 2022 roku stosował przemoc wobec swojej żony. Będąc pod wpływem alkoholu, kierował wobec niej słowa wulgarne i obraźliwe, krytykował ją, niepokoił, a także dopuszczał się przemocy fizycznej, popychając ją oraz rzucając w nią różnymi przedmiotami.
0: W obu przypadkach dzielnicowi zastosowali wobec sprawców identyczne środki prawne. Mężczyźni zostali zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanych mieszkań oraz ich bezpośredniego otoczenia. Dodatkowo wydano zakaz zbliżania się do tych miejsc oraz do osób pokrzywdzonych na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Nałożono również całkowity zakaz kontaktowania się z osobami doznającymi przemocy, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w tym telefonicznie czy za pośrednictwem innych środków komunikacji.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z OWR z gminą Kępno, realizuje inwestycję mieszkaniową przy ulicy Towarowej.
3: Przy ulicy Towarowej w Kępnie powstaje 27 kompaktowych jedno- i dwupokojowych mieszkań, 27 miejsc postojowych naziemnych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. 2 z parterowych mieszkań na etapie prac budowlanych dostosowane zostały do potrzeb osób poruszających się na wózkach, mówi burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus.
4: Chciałbym, żeby jeszcze w trzeciej dekadzie miesiąca maja komisja mieszkaniowa już dostarczyła wstępne przymiatki, że tak się wyrażę, do zasiedlenia tego budynku. Budynku, który jest zrealizowany przez samorząd gminy Kępno jako udziałowca spółki Krajowy Zasób Nieruchomości.
3: Obiekt ma być odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie małymi mieszkaniami z niskim czynszem.
4: Są to mieszkania od powierzchni od 28 do 30 niespełna 3 metrów kwadratowych. Nie są to duże lokale mieszkalne, ale to świadomie taką decyzję podjęliśmy, żeby pobudować taki obiekt właśnie, bo mamy też wiele osób, którzy składają do nas wnioski o zamianę dużych mieszkań komunalnych na mniejsze.
3: Cena wynajmu to będzie cena konkurencyjna na rynku tutaj naszym kępińskim?
4: Zdecydowanie tak. To już mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będziemy konkurencyjni, to stawka czynszu będzie dużo mniejsza niż na wolnym rynku, jaki dzisiaj w Kępnie obowiązuje. Warto dodać, że mieszkania jeszcze są wyposażone w sieć gazową, więc ogrzewanie będzie gazowe. Woda, kanalizacja oczywiście to standard, no i Urząd Miasta stara się o dopłaty do czynszów z Banku Gospodarstwa Krajowego.
3: Gmina Kępno wniosła do spółki grunt oraz dokumentację budowlaną, a całość przedsięwzięcia kosztuje 6 400 000 zł.
0: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
2: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.
5: Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Korzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny.
3: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
4: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
5: Ale zaraz, zaraz, że jak?
4: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Firma Alton to całoroczny skup zbóż. Zapraszamy do współpracy wszystkich rolników i producentów rolnych. Zapewniamy szybki odbiór własnym transportem. Firma Alton, Skoroszów koło Rychtala, teraz również w miejscowości Lipka, koło Dziadowej Kłody. Zadzwoń 667 513 459.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Zud.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osoby na stanowisko: pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
7: Kto ty jesteś?
8: Producent mebli i stelaży.
7: Jaki masz problem?
8: Z płynnością zamówień.
7: Chcesz gotowe rozwiązanie?
8: A jest takie?
7: Oczywiście. Eltap, firma meblowa, prężnie działająca na rynku, poszukuje nowych dostawców i podwykonawców. Oferuje długoterminową współpracę, stałe zlecenia i korzystne warunki.
8: Gdzie ich szukać?
7: Wejdź na eltap.pl/dostawcy i przekonaj się, ile na współpracę zyska twoja firma. Eltap. Mroczeń 203.
9: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Może poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: Wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Wśród zakażonych są Polacy. Ani susza, ani wojna na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Matura z matematyki napisana, jutro język obcy. Dorota Wardecka. Zagrożenie hantawirusem dla szerszych kręgów ludności jest niewielkie, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia po śmierci 3 osób i zachorowaniu 3 kolejnych na holenderskim statku wycieczkowym. Eksperci dodają, że nie ma potrzeby panikować ani wprowadzać ograniczenia w podróżach. Na statku są Polacy. Jak informuje MSZ, wszyscy obywatele Polski czują się dobrze. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, pasażerom i załodze zapewniono opiekę medyczną i wsparcie.
1: Nie ma pewności, że te osoby, które rozwinęły chorobę, zaraziły się na statku, one równie dobrze mogły być już zakażone wsiadając na ten statek, a ruszał on z Ameryki Południowej, gdzie mamy typ wirusa, który również przenosi się łatwiej między ludźmi.
0: Najczęściej wirusa przenoszą gryzonie, rzadko przenosi się on z człowieka na człowieka. Ani susza, ani efekty wojny na Bliskim Wschodzie nie wpływają jeszcze na ceny żywności. Blokada cieśniny Ormus na razie nie zakłóca ruchu rynku nawozów sztucznych, a susza jeszcze nie uderza u nas w produkcję żywności. Na razie prognozy cenowe dla podstawowych produktów są więc całkiem niezłe, mówi w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro w banku BNP Paribas.
2: Chleb nie powinien drożeć, pszenica lekko poszła do góry, ale ona jest cały czas dosyć tania w porównaniu do poprzednich lat, czyli chlebek nie podrożeje, masło jest tanie. Czyli,
3: i będzie dalej tanie.
2: I będzie, także chleb można by było dosyć dobrze posmarować grubo tym masłem. Zwyczajowo szynka na tej kanapce, no to wieprzowina jest tania. Warzywa póki co, bo mamy je z zeszłych zbiorów. One są między 5 a 20% tańsze.
0: Bardzo tanie są i takie pozostaną ziemniaki. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści skończyli już pisać egzamin z matematyki, a takie były pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
4: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
5: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
6: W sumie widzę, że humory macie.
7: No, a co mam płakać?
5: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
0: Na jutro egzamin pisemny z języka obcego. Reprezentacja siatkarek rozpoczęła w Wałczu przygotowania do sezonu. Pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Michał Waszkiewicz.
8: Na razie pod okiem Stefano Lawryniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która 2 dni temu grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Rzozowski z Polsatu Sport.
9: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
8: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
0: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
10: Hit popołudnie. Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Mistrzowski kredyt gotówkowy. Celny wybór, pewny efekt. Potrzebujesz dodatkowych środków? Remont, większe wydatki, nowe plany? Postaw na sprawdzone rozwiązania z rejonowym bankiem spółdzielczym w Lututowie. Od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku skorzystaj z promocji kredytu gotówkowego. Minimum formalności, szybka decyzja i jasne zasady. RRSO od 8,82%. Sprawdź szczegóły w naszych placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
0: Po reklamie.

Kuriozalna sytuacja z pałacykiem szpitalnym, tak to nazwijmy, w Grębaninie. Najpierw 40 lat wszyscy czekali na remont. Jak już go za 17 baniek wyremontowano, no to Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce przyznać środków kontraktu na leczenie pacjentów, którzy też miesiącami czekają na rehabilitację. No i mamy od lutego pustostan. Więcej na ten temat już na naszych social mediach. A fakty z regionu u nas za kwadrans.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Uwaga! Urzędowe złomowanie pojazdów. Autokomis Tadeusz Chojeński. Transport gratis. Zapraszamy. Chojęcin, Szum, ulica Warszawska 21. Telefon 62 78 12 965 lub 601 79 54 51. Autokomis Tadeusz Chojeński.
3: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
4: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
5: Fantastyczne oferty na zimę 2026-2027 już dostępne. Rezerwacje trwają. Zamień zimę na 30 stopni. W ofercie m.in. egzotyka bezpośrednio Dreamlinerem i Airbusem. Gwarantujemy najlepsze ceny oraz szeroki wybór hoteli. Zaliczka od 5%. Duże zniżki dla stałych klientów. Gwarancja niezmiennej ceny oraz bezpłatne odwołanie bez podania przyczyny. Jeśli chcesz mieć dostęp do najlepszych ofert jako pierwszy, zapraszamy do biura podróży High Holiday już dziś. Znajdziesz nas w Kępnie na ulicy Wieluńskiej 5. Zadzwoń lub napisz do nas, a podamy Ci najlepsze kierunki na zimę 2027. Podpowiemy, na co uważać przy egzotyce i które hotele naprawdę warto wybrać. Telefon 660 366 346. E-mail biuro@highholiday.pl.
0: Po reklamie.
6: Radio Sud.
7: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: 14.30 na zegarze. Przed nami fakty z regionu, a przedstawi je Asia Kaczorowska.
1: W długi weekend majowy policjanci z Kępna zatrzymali kolejnych nietrzeźwych kierujących.
0: W sobotę około 11.30 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej w Zgorzelcu osobowego Opla, za kierownicą którego siedział 31-letni mieszkaniec gminy Rychtal, mówi młodszy aspirant Anita Wielęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
2: Okazało się, że prowadził on pojazd, mając w organizmie ponad promil alkoholu. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie teraz przed sądem.
0: Tego samego dnia po 22.00 policjanci zatrzymali do kontroli w Kępnie 24-letniego obywatela Ukrainy, który kierował samochodem osobowym marki Volkswagen, znajdując się w stanie nietrzeźwości.
2: W tym przypadku badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
0: Apelujemy, aby odpowiednio reagować na niebezpieczne zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: 1 maja w Wieruszowie odbył się wiosenny rajd rowerowy zorganizowany przez gminę Wieruszów oraz Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie.
4: Wydarzenie zgromadziło miłośników aktywnego wypoczynku, którzy wspólnie spędzili czas na świeżym powietrzu, pokonując około 40-kilometrową trasę szosową.
5: Czym więcej ruchu, tym więcej zdrowia. O, i robimy 40 kilometrów z przystankami co 10 kilometrów.
6: Mam nawet mapę. No. Wyciągnij mi tam z tyłu, zaraz pokażemy.
5: 40 kilometrów, przystanek, Krysiu.
6: Proponujemy, żeby
5: co 10 kilometrów mogą jeździć dzieci, rodzice, dziadkowie. Zachęcamy.
4: Około 10:00 peleton wyruszył na trasę. Meta rajdu została zlokalizowana na stadionie miejskim, gdzie na wszystkich czekał poczęstunek. Symboliczne zwieńczenie wysiłku i integracji lokalnej społeczności. Patryk Chodera, Radio Sud.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
3: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Kaiser Möbel poszukuje osoby ze znajomością języka niemieckiego. Jeśli cechuje Cię doskonała organizacja pracy i komunikatywność, zapraszamy do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Centrum Handlowe Piaski obok Łęki Opatowskiej zaprasza po panele podłogowe i ścienne. Posiadamy również outlet meblowy. Jesteś zainteresowany? Przyjdź koniecznie. Piaski 1A. Telefon 62 78 14 110 lub 510 566 560.
2: Weź udział w charytatywnym biegu Wings for Life World Run. Niedziela, 10 maja, godzina 13. Nowa trasa w Bralinie koło Kępna. Zapisy na stronie wingsforlifeworldrun.com.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
7: Radio Zgody.

0: Na statku z zakażonymi hantawirusem jest tylko jeden Polak. Rząd ma nowy projekt w sprawie kryptowalut z ostrzejszymi karami. Dziś w nocy obok Ziemi przeleci planetoida. Nie ma powodów do niepokoju. Dorota Wardecka. Polak, który jest na pokładzie płynącego przez Atlantyk wycieczkowca, gdzie potwierdzono przypadek zakażenia hantawirusem, nie potrzebuje wsparcia medycznego ani konsularnego, przekazało MSZ. Resort, powołując się na informację od armatora, podaje, że Polak jest członkiem załogi. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci 3 pasażerów statku wycieczkowego, o 5 podejrzeniach zakażenia hantawirusem i 1 potwierdzonym przypadku. MSZ podkreśla, że hantawirus to choroba, która występuje także w Europie, również w Polsce, oraz że jest w stałym kontakcie z służbami sanitarnymi. Jutro w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiada, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
1: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. 2 poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
2: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
1: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
2: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
1: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Polska wciąż nie złożyła apelacji od wyroku belgijskiego sądu w sprawie szczepionek firmy Pfizer. Sąd w Brukseli w kwietniu zdecydował, by Polska odebrała ponad 60 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 i zapłaciła firmie Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych za nieodebrane zamówienia z 2022 roku. Nieprawomocny wyrok dotyczy unijnej umowy, od której Polska odstąpiła. Resort zdrowia wciąż analizuje możliwości prawne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Prowadzone są działania i na tym etapie nie mogę się wypowiadać oficjalnie.
4: A czy Polska otrzymała jakiekolwiek dokumenty z Belgii, z Brukseli?
3: Tutaj nic się nie zmieniło od ostatniego komunikatu naszego w tym zakresie, więc na tym etapie musimy poczekać, szanowni państwo. Jeszcze trochę czasu nam proszę dać.
0: A dopytywał Szymon Kępka. Dziesiątki tysięcy gospodarstw sadowniczych zostało poszkodowanych przez zeszłotygodniowe przymrozki, mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z PSL-u.
5: Spadki temperatur w niektórych miejscach nawet osiągnęły przy gruncie minus 10 stopni, co jest zabójcze dla drzew, krzewów, dlatego że ta faza, w której się w tej chwili znajdują, czy znajdowały w ubiegłym tygodniu, czyli okolice kwitnienia tuż przed, to okres największej wrażliwości młodych zawiązków, młodych kwiatów na spadki temperatury.
0: A to już trzeci rok z rzędu, w którym wiosenne przymrozki są tak dotkliwe. 100-metrowa planetoida przeleci dziś w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie jednak nam nie grozi, nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu.
0: A zbliżenie nastąpi około 2:55 w nocy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
0: Dziś jeszcze głównie na północy i na zachodzie może przelotnie padać deszcz w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę, Kujawy, Powarmię i Mazury. Mogą się pojawić burze. Jutro najwięcej przejaśnień na południowym wschodzie, a na termometrach jutro od 10 stopni na północy, 20 w centrum, do 27 na Podkarpaciu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl

0: Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy, pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
1: Wiosna budzi ogród do życia. A ty? Czas przygotować się na nowy sezon. Postaw na sprawdzony sprzęt ogrodniczy marki Cedrus. Kosiarki, traktory C-Track, glebogryzarki i sprzęt, który ułatwi każdą pracę w ogrodzie. A teraz możesz mieć go jeszcze łatwiej. Nawet do 10 razy 0% w banku Crédit Agricole. Z Cedrusem twój ogród będzie gotowy na wiosnę. Sztyl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RLSO wynosi 0%. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny. Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M+M w nowej, rozszerzonej formule. Co na ciebie czeka na targach? Premiera nowego, ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
2: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.

0: Top of the Top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
1: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe. Idealne na prezent.
2: Po reklamie.
3: Radio Sud.
4: Wierusz.

0: Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Cztery osoby podróżowały samochodem, który uczestniczył w wypadku na drodze wojewódzkiej w Nowym Ochędzynie w gminie Sokolniki. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 4 maja przed godziną 17. Na miejscu interweniowały dwa zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec LPR, zastępy straży pożarnej z jednostki ratowniczo-gaśniczej i OSP, a także policja i pogotowie energetyczne.
2: Na drodze wojewódzkiej w miejscowości Nowy Ochędzyn 19-letni kierujący samochodem osobowym marki Opel Vectra podczas omijania oczekującego na skręt osobowego BMW stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup energetyczny, a następnie doprowadził do dachowania. W pojeździe podróżowało troje pasażerów w wieku od 18 do 20 lat. W wyniku zdarzenia hospitalizowany został kierujący pojazdem oraz jego 18-letni pasażer. W trakcie oględzin samochodu policjanci w jego wnętrzu znaleźli woreczek strunowy z niewielką zawartością suszu roślinnego, który, jak ustalili, należał do kierującego. Okazało się, że zabezpieczona substancja to marihuana. Policjanci w miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków. 19-latek stracił już swoje uprawnienia do kierowania pojazdem, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Relacjonował starszy aspirant Piotr Siemicki z Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
0: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Pacjenci miesiącami czekają na rehabilitację, a szpital na kontrakt. Od lutego tego roku wyremontowany budynek oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie stoi pusty, bo Narodowy Fundusz nie przyznał kontraktu na rehabilitację.
3: W Grębaninie może być leczonych 100 pacjentów jednocześnie, a jest tylko 40, bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał większego kontraktu, powiedziała Radiu Sud Angelika Możdanowska, dyrektor SPZO Skępno.
4: To jest jedyna blokada. Nie wykorzystujemy całej infrastruktury. Budynek jest zakończony. Tak naprawdę łóżka również udało nam się pozyskać, więc jesteśmy gotowi, by leczyć kolejnych pacjentów.
3: Modernizacja obiektu kosztowała 17 milionów złotych.
4: Praktycznie czekamy za odpowiedzią już z Ministerstwa Zdrowia, ale także z Ministerstwa Finansów, jak możemy zagospodarować ten budynek, bo dla mnie to jest również marnotrawstwo środków finansowych, a to są środki pochodzące z budżetu państwa, z różnych programów strategicznych, ale także dofinansowanie pochodziło z budżetów gmin, naszych samorządów i gminnych, i powiatu kępińskiego.
3: Przez ostatnie lata pałacyk w Grębaninie był warunkowo dopuszczony do funkcjonowania. Jego stan techniczny obligował do szybkiego remontu. Teraz to pustostan, który generuje kolejne koszty. Czy w niedalekiej przyszłości zostanie zagospodarowany na inną działalność?
4: Jeżeli nie otrzymamy zgody na dodatkowy kontrakt w zakresie rehabilitacji, jesteśmy dzisiaj przygotowani, żeby tutaj rozszerzyć ofertę działalności leczniczej, chociażby o zakład opiekuńczo-leczniczy, o oddział geriatryczny czy oddział paliatywny. Czekamy tylko na odpowiedź z Ministerstwa i Zdrowia, i Ministerstwa Finansów.
3: Wygląda więc na to, że odstąpienie od zamiaru budowy nowego obiektu ZOL było dobrą decyzją. Przypomnijmy, powiat kępiński otrzymał 16 milionów złotych dofinansowania, ale aby zrealizować zadanie brakowało jeszcze 10. Narodowy Fundusz Zdrowia mimo wszystko nie gwarantował na to kontraktu.
4: Byłoby to naprawdę wielką niegospodarnością w sytuacji, kiedy już mamy jeden budynek przygotowany na przyjęcie pacjentów nawet w zakresie właśnie działalności leczniczej pod opiekę zakładu opiekuńczo-leczniczego, więc jesteśmy gotowi na przyjęcie 39 pacjentów tak naprawdę od jutra.
3: A jak wygląda obecny pustostan? Nowy, zmodernizowany obiekt w Grębaninie zobaczyć możecie na portalu radiosud.pl.
0: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Narodowe Święto 3 maja obchodzić można na różne sposoby, zarówno w skupieniu i powadze, jak również radośnie i z piosenką na ustach. W przypadku tej drugiej formy równych nie mają sobie dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, o czym można było się przekonać w poniedziałek, 4 maja, na Ostrzeszowskim Rynku.
5: Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej przybyły tam liczne grupy ze wszystkich przedszkoli działających na terenie miasta. Miała to być dla nich forma okazania patriotyzmu i żywa lekcja historii, ale też wspólna zabawa i integracja.
6: Wróciliśmy do tradycji.
5: Mówi prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej Krystyna Rajska.
6: Takie zloty przedszkolaków już były w latach poprzednich, ale organizowane były z różnych okazji. I Powstania Wielkopolskiego, i II wojny światowej. I po to, aby pokazać swoje umiejętności. A tym razem spotkaliśmy się tu z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej. Chodziło o to, żeby były to sześciolatki, ponieważ one już mają w programie, dlatego wiedzą, co to jest konstytucja i kiedy została uchwalona. Dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli. Członkom TPZO, Rzeszowskiemu Centrum Kultury, Muzeum oraz Urzędowi Miasta i Gminy. Zawsze przedszkola mówiły, że są pomijane różnego tego typu uroczystości. Są tylko na tych uroczystościach, które same organizują. Dlatego chcemy wrócić do tych lat poprzednich. I myślę, że to się uda.
5: Uśmiechy na twarzach dzieci to najlepszy dowód na to, że warto było wyjść z taką inicjatywą. Jej kontynuacja w przyszłych latach jest więc niemal przesądzona, choć prawdopodobnie już w innym miejscu na mapie miasta. Z Ostrzeszowa, Łukasz Śmiatacz, Radio Sud.
0: To są
7: fakty z regionu, także na portalu radiosud.pl.
0: Frytnie dnia. Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
2: Szukasz stabilnej pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie? Dołącz do zespołu LTAP, producenta mebli tapicerowanych. Poszukujemy pracowników na stanowiska tapicer, szwaczka, pomocnik tapicera, magazynier, pomocnik magazyniera. Oferujemy stabilne zatrudnienie i atrakcyjne wynagrodzenie. Praca w siedzibie firmy Mroczyń, ulica Pałacowa 50. Więcej informacji na stronie karieraeltap.pl lub pod numerem telefonu 601 779 568. Twoja kariera zaczyna się tutaj.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Już za chwilę kolejne wydanie Faktów z kraju i ze świata w Radio Cud. Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalista piłkarskiej Ligi Mistrzów. Tymi tematami będziemy się zajmować już za chwilę o 16 w Radio Cud.
1: Radio Cud.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Jakość, która zapewni Ci bezpieczeństwo na lata. Innowacyjne technologie na wyciągnięcie ręki i wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem firmy z Twojego regionu. Fenpol. Okna termoizolacyjne Rechau, aby Twoje rachunki w sezonie grzewczym były niższe. Drzwi, fasady, bramy garażowe firmy Hyrman oraz nowoczesne drzwi przesuwne. Zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Przyjdź do salonu w Kępnie, ulica Wrocławska 5 lub zadzwoń 62 78 222 26. Fenpol. Twoje okno na świat.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
6: Uwaga, uwaga, drogi kliencie, Twoje wakacje już są gotowe. Odkryj świat, odkryj siebie z biurem podróży Mrówka Travel. Wszyscy organizatorzy w jednym miejscu, jeden doradca. Szukasz wakacji na ostatnią chwilę? A może chcesz zaplanować swój urlop wcześniej? To i wiele więcej w Mrówka Travel. Kępno, Aleje Marcinkowskiego, 15E. Telefon 62 78 222 99. Zapraszamy.
7: Po reklamie.
8: Radio Sud.

0: Na zegarze w radio sąd minęła godzina 16, czas na fakty.
1: Posłowie PiSu z kontrolą poselską w resorcie sportu. Będzie kolejny projekt rządowy w sprawie kryptowalut. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dorota Werdycka. Posłowie PiSu weszli dziś z kontrolą poselską do Ministerstwa Sportu. Chcieli sprawdzić umowę na 200 tysięcy złotych podpisaną z czterokrotnym mistrzem olimpijskim Robertem Korzeniowskim. Sam zainteresowany nie ma sobie nic do zarzucenia i mówi, że to cena walki o dobro i czystość Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Błażej Kulesza.
2: Posłowie PiS chcieli sprawdzić, dlaczego Korzeniowski jest doradcą ministra sportu.
3: W swojej karierze, poza sukcesami sportowymi, doszedł również do dużych pieniędzy.
2: Tym bardziej, że spółki należące do Korzeniowskiego dostają pieniądze z ministerstwa, dodaje Michał Moskal, poseł PiS.
3: W sytuacjach konfliktu interesu, czyli tak jak tutaj, gdzie jego fundacja, jego spółka bierze kontrakty od instytucji nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu lub od spółek Skarbu Państwa, to powinno być zgłaszane, albo do takich sytuacji w ogóle nie powinno dochodzić.
2: Sam Korzeniowski nie ma nic do ukrycia.
4: Wszystko jest absolutnie przejrzyste.
2: I dodaje, że to cena krytyki Radosława Piesiewicza.
4: Jeżeli kogoś to uwiera, to trudno, ale to tylko świadczy o tym, jak ważny jest głos, który podejmuje i jak bardzo niewygodny jest dla tych, którzy dają takie zlecenia.
2: Piesiewicz to człowiek PiSu. Korzeniowski opowiedział się ze ministrem sportu i jak sam przyznaje, nie dziwi go taki polityczny atak.
1: Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza.
5: Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich.
1: Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent. Około 2000 osób wzięło udział w 24. białostockim Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. Chcemy przypomnieć o sobie i naszych potrzebach, mówią uczestnicy marszu.
6: To jest ich dzień, żeby się tu pokazać, żeby... Zobaczcie, jakie jest ich dużo bardzo tutaj.
7: Problemy dotyczą nie samych osób z niepełnosprawnościami, ale też ich opiekunów.
8: Wszystko zaczyna się od empatii, a potem są te wszystkie inne elementy związane już z konkretnymi politykami państwa.
1: Mówili m.in. szefowa Stowarzyszenia Aktywni Ludmiła Bogalska i wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1.
9: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu. Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0.
1: Fragment średniowiecznej bizantyjskiej kłódki z brązu w formie koni odnaleźli poszukiwacze w Sobótce w województwie świętokrzyskim. To unikatowy zabytek z XII lub XIII wieku. Przedmiot mógł zostać przywieziony przez rycerza wracającego z wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej lub zgubiony przez pielgrzyma. Zabytek zostanie poddany profesjonalnej konserwacji i opisany naukowo, a potem trafi do muzeum.
10: Radio Sud, Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Versal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
1: Firma Kaiser Möbel zatrudnia osobę do biura obsługi klienta. Jeśli cechuje Cię wysoka komunikatywność i lubisz pracę z ludźmi, dołącz do naszego zespołu. Oferujemy stabilne zatrudnienie i przyjazną atmosferę pracy. Zainteresowanych prosimy o kontakt 661 927 908.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Po reklamie.

0: Dua Lipa w Radio Sud. A teraz zaglądamy już do kalendarza, a dzisiaj mamy wtorek, 5 maja, to 125 dzień oraz 19 tydzień roku, do końca którego pozostało 240 dni oraz 33 tygodnie. Dziś imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Sabrina, wszystkiego najlepszego. Słońce wzeszło 11 minut po godzinie 5 i zacznie zachodzić 18 minut po godzinie 20.
1: Radio Sud.
2: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
0: Jeszcze szybciutko zaglądam do kalendarza świąt nietypowych. Mamy Światowy Dzień Higieny Rąk, Dzień Bez Makijażu, Międzynarodowy Dzień Położnej, Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Europy.

0: Reklama.
1: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
2: Wiosna w pełni. Czas zadbać o ogród. Skorzystaj z wiosennej promocji na cały asortyment Stihl. Pilarki, kosiarki, podkaszarki i wiele więcej. Teraz do nawet 20 rat 0% w banku Crédit Agricole. Przygotuj się na sezon z mocą Stihl. Stihl Kępno, ulica Poznańska 53A. Zapraszamy. Rzeczywista stopa oprocentowania RRSO wynosi 0%. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmuje bank na podstawie analizy Twojej wiarygodności i zdolności kredytowej po spełnieniu wymogów formalnych. Materiał ma charakter informacyjny. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekt dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
0: Po reklamie.

0: zegarze w Radiu Sud, minęła godzina 16.30, czas na fakty z regionu, kolejne wydanie, na które zaprasza Asia Kaczorowska.
1: Namysłowskie Stowarzyszenie Motocyklistów oficjalnie otwarło sezon motocyklowy 2026. Oficjalne rozpoczęcie przyciągnęło ponad 200 uczestników. Motocykliści wystartowali z rynku w Namysłowie, skąd wyruszyli do Rychtala. To właśnie tutaj, na rychtalskim rynku, odbył się jeden z najważniejszych punktów programu. Msza święta, którą odprawił ksiądz kanonik Mariusz Białobłocki. Liturga miała nietypową, ale bardzo wyrazistą oprawę. Została poprowadzona ze schodów wejściowych do urzędu, a cały rynek wypełnił motocykliści oraz mieszkańcy. Po części oficjalnej uczestnicy wzięli udział w tradycyjnej paradzie ulicami Rychtala. Kolumna ponad 200 motocykli zrobiła duże wrażenie i była efektownym otwarciem sezonu. Przejazd przebiegał sprawnie i bezpiecznie, nad jego przebiegiem czuwali funkcjonariusze policji oraz strażacy ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Rychtal. Zwieńczeniem wydarzenia był piknik motocyklowy na Namysłowskich Błoniach. To właśnie tam uczestnicy mogli złapać chwilę oddechu, porozmawiać i wspólnie świętować rozpoczęcie sezonu w mniej formalnej atmosferze.
2: To są fakty z regionu Radia Sud.
1: Tegoroczna majówka należała do Oskara Cymsa. Pogoda dopisała, ale także program przygotowany przez Kępiński Ośrodek Kultury pozwalał całym rodzinom na spędzenie wspólnie wolnego czasu. Wszystko rozpoczęli młodzi artyści skupieni wokół Kępińskiego Ośrodka Kultury, klubu tańca retro, a także studia piosenki Renaty Nowickiej.
3: Wyjątkowy koncert Oskara Cymsa był zwieńczeniem wieczoru. Idol nastolatek po raz kolejny udowodnił, że jest mistrzem budowania relacji ze swoimi słuchaczami. Jego charyzmatyczna postawa na scenie, bezpośredni kontakt z publicznością i emocjonalne wykonanie sprawiły, że atmosfera koncertu była niezwykle intensywna. Nie zabrakło też wspólnego śpiewania z fanami, mówi Błażej Stawski, dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury.
4: Majówka pod znakiem muzyki, koncert Oskara Cymsa, który przyciągnął ogrom fanów, publika również dopisała.
3: Oskar Cyms z koncertem w Kępie rozpoczął swój sezon plenerowych występów. W trakcie trwania majówki dla najmłodszych przygotowano różne animacje, dla spragnionych food trucki.
2: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl. Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. W rytmie dnia.

domagała przed momentem w Radiu Sud. No dzisiaj tak, maturzyści zmierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. To drugi obowiązkowy egzamin dla wszystkich maturzystów. A już jutro, w trzecim dniu matury, absolwenci szkół średnich zmierzą się z językiem obcym. Oczywiście cały czas trzymamy za was kciuki. A jak było w ogóle dzisiaj? Łatwo? Trudno? 6258340. Może ktoś zadzwoni.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Okna i drzwi z drewna. Okna z PCV w systemie Weka. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne na długie, długie lata. Zapraszamy. Producent okien i drzwi Krzak. Sprawdź naszą ofertę na www.krzak.com.pl lub osobiście Peżów 50. Telefon 62 78 111 58.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
6: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
7: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
6: Ale zaraz, zaraz, że jak?
7: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

0: zegarze w Radiu Sod, minęła godzina 17, czas na fakty.
1: Kwarantanna pasażerów wycieczkowca po zakażeniu wirusem. Adwokat od trumny na kółkach wciąż poszukiwany. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę. Dorota Wartycka. Na statku wycieczkowym, na którym stwierdzono zakażenie niebezpiecznym hantawirusem, mogło dojść do przeniesienia patogenu z człowieka na człowieka, przekazała Światowa Organizacja Zdrowia. Wysiłki koncentrują się teraz na ewakuowaniu chorych pasażerów. Na statku jest Polak, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
2: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
1: Główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, tłumaczy, że wirus roznoszony jest głównie przez gryzonie.
3: Wchodzimy do jakiegoś miejsca, jakiejś stodoły, obory czy innego jakiegoś magazynu, są odchody gryzoni, trzeba po prostu założyć maskę FP2 i w masce, w rękawiczkach po prostu pracować i wtedy unikamy ryzyka zakażenia.
1: Pasażerowie są cały czas na kwarantannie, choroba rozwija się jak grypa, leczone są głównie jej objawy. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
4: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
5: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Jest skarga na Polskę do Komisji Europejskiej za zawieszenie prawa do azylu. Jak pisze w skardze Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, zawieszenie miało być na chwilę, a obowiązuje już ponad rok i cały czas jest przedłużane. Mówi mecenas Zuzanna Kaciubska.
6: Zdecydowaliśmy złożyć skargę do Komisji Europejskiej, która dotyczy właśnie systemowego naruszania prawa Unii Europejskiej przez nasz kraj w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową.
1: TSUE, jeśli uznałby zasadność skargi, może nałożyć na Polskę karę finansową za zawieszenie prawa do azylu. Kampania przed krakowskim referendum wchodzi w decydującą fazę, a emocje rosną z dnia na dzień. W sieci pojawiają się kontrowersyjne materiały tworzone przez zwolenników referendum przy użyciu sztucznej inteligencji, a prezydent miasta zachęca mieszkańców do pozostania w domu. Katarzyna Młynarczyk.
7: Aleksander Miszalski przekonuje, że referendum nie służy miastu, a jego inicjatorzy kierują się wyłącznie polityką.
8: Zachęca mieszkańców do tego, żeby po prostu nie iść na referendum. Odwoławcze, przypomnę, bo to jest ważne, że to nie jest referendum o czymś, tylko przeciwko czemuś.
7: Aby referendum 24 maja było ważne, frekwencja przekroczyć musi odpowiedni próg.
1: Ponad 1 000 000 podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity w pierwsze dni maja. Spółka doczepiła do swoich pociągów 529 wagonów do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomina, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku został uruchomiony weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
9: Radio Sud 101,7 FM, Ostrzeszów 89.

6 minut po godzinie 17. Lil Nas X przed momentem, a Dajny już teraz w Radiu Soda, za moment między innymi Jesse Warren, James Bay.

0: Bay w Radio Soda. 17 minut po godzinie 17 Polska będzie pierwsza w Europie, która podpisze już w najbliższym piątek w Warszawie ma zostać podpisana przełomowa umowa pożyczkowa w ramach unijnego programu SAFE. To właśnie nasz kraj jako pierwszy w całej Unii Europejskiej otrzyma ogromny zastrzyk finansowy, na początek 6,5 miliarda euro zaliczki.
1: Radio Sud 101,7 FM, Ostrzeszów 89.

0: Reklama.
1: Od 13 do 15 maja siódma edycja targów M plus M w nowej, rozszerzonej formule. Co na Ciebie czeka na targach? Premiera nowego ultraszybkiego katera, automaty do szycia, systemy CAD, wypełnienia meblowe, kompresory, elektronarzędzia, zszywki, oprogramowanie do zarządzania produkcją. 13-15 maja, hurtownia Green, Chojęcin, Szum, koło Kępna, ulica Jaśminowa 4. Tylko przez 3 dni wyjątkowe promocje. Szczegóły na www.streama.com.
0: Po reklamie.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Na zegarze minęła godzina 17:30. Czas na ostatnie wydanie Faktów z regionu, na które zaprasza Asia Kaczorowska.
1: Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN Zachodni spółka z OWE wraz z gminą Kępno realizuje inwestycję mieszkaniową przy ulicy Towarowej.
2: Przy ulicy Towarowej w Kępnie powstaje 27 kompaktowych, jedno- i dwupokojowych mieszkań, 27 miejsc postojowych naziemnych, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. Dwa z parterowych mieszkań na etapie prac budowlanych dostosowane zostały do potrzeb osób poruszających się na wózkach, mówi burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus.
3: Chciałbym, żeby jeszcze w trzeciej dekadzie miesiąca maja komisja mieszkaniowa już przeszła wstępne przymiarki, że tak się wyrażę, do zasiedlenia tego budynku. Budynku, który jest realizowany przez samorząd gminy Kępno jako udziałowca spółki Krajowy Zasób Nieruchomości SIM.
2: Obiekt ma być odpowiedzią na ciągle rosnące zainteresowanie małymi mieszkaniami z niskim czynszem.
3: Są to mieszkania od powierzchni od 28 do 30 niespełna 3 metrów kwadratowych. Nie są to duże lokale mieszkalne, ale to świadomie taką decyzję podjęliśmy, żeby pobudować taki obiekt właśnie, bo mamy też wiele osób, którzy składają do nas wnioski o zamianę dużych mieszkań komunalnych na mniejsze.
2: Cena wynajmu to będzie cena konkurencyjna na rynku tutaj w naszym kępińskim?
3: Zdecydowanie tak. To już mogę dzisiaj powiedzieć, że na pewno będziemy konkurencyjni, to stawka czynszu będzie dużo mniejsza niż na wolnym rynku, jaki dzisiaj w Kępnie obowiązuje. Warto dodać, że mieszkania jeszcze są wyposażone w sieć gazową, więc ogrzewanie będzie gazowe. Woda, kanalizacja oczywiście to standard, no i Urząd Miasta stara się o dopłaty do czynszów z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2: Gmina Kępno wniosła do spółki grunt oraz dokumentację budowlaną, a całość przedsięwzięcia kosztuje 6 400 000 zł.
0: To są Fakty z regionu Radia Sud.
1: Kępiński Ośrodek Kultury, Studio Tańca Retro oraz Gmina Kępno stało się prawdziwym świętem gracji i sportowej rywalizacji.
4: Jest on organizowany już przez kilka lat i z roku na rok coraz większą perfekcją i z coraz większym zawodowstwem, którego mogą nam, myślę, śmiało powiedzieć inni pozazdrościć. Zresztą Kępno, tu zaczyna się Wielkopolska i tu ci mieszkańcy, którzy tu pracują, tu działają, tu swoje życie prowadzą, są tego najlepszym przykładem, że Kępno dynamicznie się rozwija, mając najniższe, mniejsze niż nawet Poznań bezrobocie. To zasługa wszystkich mieszkańców. Nie przyszliście tu po to, żeby słuchać burmistrza, tylko przyszliśmy tu po to, żeby delektować się pięknymi występami, pięknymi tancerkami, tancerzami przystojnymi.
1: Mówił, rozpoczynając turniej, burmistrz miasta gminy Kępno Piotr Psikus. Tancerze mierzyli się w licznych kategoriach wiekowych, prezentując najwyższy poziom przygotowania przed profesjonalnym składem sędziowskim. Gwiazdą wieczoru była Iwona Pawlowicz, znana szerszej publiczności jako surowa, ale sprawiedliwa sędzia z programu Taniec z Gwiazdami.
5: Naprawdę Kępno przywitało mnie od razu bardzo dużym sercem, bardzo otwartymi ramionami. Nie spodziewałam się tak dużej ilości osób, które na przykład albo chciały zrobić ze mną zdjęcie. Przecież widzę uśmiechy na twarzach i taką dobroć wysyłaną w moją stronę. Wybaczcie Państwo, że na początek turnieju mówię o sobie, ale to było tak wzruszające. Kępno, bardzo, bardzo dziękuję!
1: Tym razem Czarna Mamba wystąpiła w roli prowadzącej, błyskawicznie nawiązując kontakt z publicznością. Nie skończyło się tylko na konferansjerce. Gwiazda poprowadziła krótką lekcję tańca dla widzów, a w przerwach cierpliwie pozowała do pamiątkowych zdjęć z fanami. Lokalna publiczność miała szczególne powody do dumy. Na tle ogólnopolskiej konkurencji znakomicie zaprezentowali się reprezentanci Kępińskiego Klubu Retro oraz Studia Tańca z Baranowa. Ich występy udowodniły, że region jest silnym ośrodkiem na tanecznej mapie Polski. Turniej po raz kolejny potwierdził, że połączenie pasji, sportu i profesjonalnej oprawy to przepis na widowisko, które na długo zapada w pamięć mieszkańców i gości.
6: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.
0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Anka i Memories w Radiu Sud. Drodzy Państwo, dzisiaj fajne zjawisko będzie można obserwować na niebie. Już dzisiaj w nocy właśnie z 5 na 6 maja 2026 roku na niebie rozbłyśnie maksimum roju meteorów Eta Aquaridae. Tak to się nazywa. To właśnie wyjątkowa okazja, by podziwiać spektakularne spadające gwiazdy. Chociaż tutaj to spadające, to bym tak powiedział, bo to one takie wrażenie będą robić, że zamiast lecieć w dół, lecą do góry. To taka ich specyficzna właśnie... Takie specyficzne zjawisko tych meteorów. Źródłem Eta Aquaridae jest kometa Haleya, która okrąża Słońce, tylko wspomnę, raz na około 76 lat. Ziemia przecina strumień pozostawiony przez nią drobin dwa razy w roku, właśnie w maju Eta Aquaridae oraz w październiku Orionidae. To właśnie te maleńkie fragmenty komety, spalając się w atmosferze, tworzą widowiskowe spadające gwiazdy, które możemy dostrzec gołym okiem obserwatorów na całym świecie. Co potrzeba? Idealne warunki. W idealnych warunkach można nawet liczyć do 50 zjawisk na godzinę, choć w tym roku jasny księżyc znacznie utrudni obserwację słabszych meteorów, ale z tego co widziałem na mapach pogody, pogoda całkiem przyzwoita, więc może warto wybrać się w teren. Do podziwiania roju Eta Aquaridae nie potrzeba sprzętu, wystarczą dobre warunki pogodowe. Wygodne miejsce. Najważniejsze to wybrać lokalizację oddaloną od sztucznego oświetlenia, więc dalej trzeba odjechać od miasta. No i pozwolić oczywiście oczom zwyczaić się do ciemności przez około 20 do 30 minut. I tu ważna też wiadomość, bo często jedziemy gdzieś w ciemne miejsce. Natomiast, no właśnie, telefon w dłoń i teraz patrzą, gdzie one będą spadać, bo są takie aplikacje. No i już psujemy całe widowisko. Podczas obserwacji też najlepiej patrzeć w kierunku wschodniego nieba. Tutaj zaznaczam od razu mniej więcej 45 stopni od radiantu, choć meteory mogą pojawiać się w różnych miejscach na niebie. Warto zebrać ze sobą oczywiście koc, leżak, no oczywiście ciepłe ubranie, chociaż ta noc nie będzie chłodna. 14-15 stopni zapowiadają synoptycy, ale warto jakieś ubranie wziąć, jakieś kawkę może, albo herbatkę ciepłą w termosie, no bo obserwacje mogą potrwać, drodzy Państwo, kilka godzin.
1: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Radio Złud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Tylko 7 minut dzieli nas od godziny 18 i to już teraz zaglądamy, co w najbliższych faktach. Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują nie płacić za parkowanie. A więcej na te tematy już o godzinie 18 za 7 minut.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
5: Na zegarze w Radio Sodę zbliża się godzina 18, czas na fakty.
6: Od września ogólnopolskie badania populacyjne dzieci. W okolicach Gliwic spowolniony ruch pociągów z powodu pożaru traw. Cwaniactwo nie popłaca. Za chwilę o tym, jak niektórzy próbują niezbyt udolnie nie płacić za parkowanie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji zapowiadają ogólnopolskie badania populacyjne dzieci w szkołach. Mają one pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
7: Wielośrodowiskowe ogólnopolskie badanie stanu zdrowia ludności ma być skupione na dzieciach i młodzieży. Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
8: I badania krwi, które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, również markery funkcji nerek. Dodatkowo również jest pomiar ciśnienia tętniczego.
7: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
6: Przebadanych ma zostać około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Utrudniony ruch pociągów na odcinku Rudziniec-Rzeczyce w powiecie gliwickim to fragment trasy Katowice-Wrocław. Strażacy walczą tam z pożarem traw. Najpierw ruch był całkowicie wstrzymany, teraz składy mogą jechać z prędkością maksymalnie do 20 km na godzinę. Ogień pojawił się w trzech miejscach, częściowo rozprzestrzenił się na las. Walczyło z nim około 30 zastępów straży, dwa samoloty i śmigłowiec. Jest informacja sprzed chwili, że żywioł udało się już opanować. Dogaszanie potrwa około 2 godzin. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny, trzeci już rządowy projekt regulujący rynek kryptowalut. Zapowiedział to premier tuż przed posiedzeniem rządu. Donald Tusk zapowiedział, że projekt różnił się będzie od poprzednich w jednym punkcie.
9: Jedyną zmianę, jaką zaproponujemy, to jeszcze większe zaostrzenie kar w tej propozycji dla tych, którzy chcieliby takich działań podjąć. I to jest mój apel ostatni, bo no, nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba.
6: Poprzednie dwa projekty zawetował prezydent, a Sejmowi nie udało się zebrać odpowiedniej większości, by odrzucić sprzeciw prezydenta. Jutro na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiana w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec prowokacyjne dość pytanie, jak nie płacić w mieście za parkowanie? Kierowcy podejmują się różnych prób, zazwyczaj mało skutecznych.
10: Przyklejanie sobie liścia do jakiejś mokrej rejestracji. Notowaliśmy przypadek kierowcy, który na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne.
6: Wylicza Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. I dodaje, że nie ma sensu ryzykować, bo kara cwaniaka i tak sięgnie, choćby dzięki nagraniu z monitoringu.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
11: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
4: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Marta Kostiuk wycofała się z turnieju w Rzymie. Ukraińska tenisistka, która wygrała w weekend prestiżowy turniej w Madrycie, zrezygnowała ze startu w stolicy Włoch przez problemy zdrowotne. W swoich mediach społecznościowych napisała: to boli, po najlepszym okresie w karierze nie mogłam doczekać się występu w Rzymie. Ciało czasami jednak ma inne plany. I wyjaśniła, że przez ostatnich kilka dni zmagała się z problemami z biodrem i kostką i uznała, że nie ma sensu się forsować. Podczas turnieju w Rzymie, który tradycyjnie jest także dla tenisistów i tenisistek ostatnio ostatnim sprawdzianem formy przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem zobaczymy czworo polskich tenisistów, w tym Iga Świątek, która wróciła do pełni sił po chorobie. Ale w stolicy Włoch przy okazji rywalizacji na Foro Italico dużo mówi się o pieniądzach. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
13: Turniej w Rzymie rozpoczyna się w cieniu apelu największych gwiazd o jeszcze większe pieniądze. Liderzy rankingów Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, ale też Iga Świątek domagają się zwiększenia puli nagród w turniejach wielkoszlemowych. Ich zdaniem bonifikaty finansowe rosną dużo wolniej w porównaniu do przychodów organizatorów. Zatem ponad 61 milionów euro, które czeka na tenisistów w Paryżu, to za mało. To poniżej 15% przychodów, a gwiazdy domagają się 22. Gwiazdy, które nie licząc Carlosa Alcaraza, zagrają w Rzymie w komplecie. Świątek jest oczywiście wysoko rozstawiona, więc zacznie grę od drugiej rundy. Od meczu z Darią Kasatkiną lub Katie McNally. Jutro na korcie zobaczymy pozostałych Polaków już w pierwszej rundzie. Magdalena de zagra z Niemką Tatianą Marią, Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą, a Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmanem z Niemiec.
12: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Edin Terzic zostanie od nowego sezonu nowym trenerem piłkarzy Athletic Bilbao. Niemiecki szkoleniowiec zastąpi Ernesto Valverde. Umowa z 43-letnim trenerem ma obowiązywać przez dwa sezony. Terzic prowadził wcześniej dwukrotnie piłkarzy Borussii Dortmund, zdobył z tym klubem Puchar Niemiec w 2021 roku. W tabeli hiszpańskiej La Liga Athletic Bilbao na 4 kolejki przed zakończeniem sezonu zajmuje 8 miejsce.
4: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mielecin. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mielecin.
11: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
4: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31. Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
5: Za oknami ciepło i zmienne zachmurzenie w naszym regionie. Teraz termometry pokazują 25 stopni. Ta temperatura oczywiście spadnie w nocy, ale nie będzie źle. Około 14-15 stopni będą pokazywać termometry. Zmienne zachmurzenie na oku w naszym regionie, ale będą tak zwane dziury w chmurach, więc będzie możliwość obserwacji właśnie spadających meteorów. Do czego gorąco zachęcam, jeżeli ktoś ma jutro na przykład wolne, nie idzie do pracy, to powinien wybrać się, myślę, za miasto.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko, miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
14: Reklama.
15: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
16: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
17: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: To jeszcze dodam, że jutro też fajny dzień, bo jutro maksymalnie na termometrach 24 stopnie, dużo słońca, ale będzie mocniej wiało. W porywach nawet do 50 km na godzinę. A przedam już teraz i tych czasów. Harold Faltermeier. No i piosenka filmowa. Smokey za moment. Technotronic między innymi. Ja życzę miłego słuchania.

0: Gearbox w Radio Soda. 23 minuty pozostały do 19. Oczywiście po godzinie 19 wtorkowa mikstura hitów. Niezmiennie od 19 do 22 zapraszam gorąco.
1: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: To Shanghai w Radio Sody. Liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka nie przebiera w słowach i otwarcie mówi o możliwości bojkotu najważniejszych turniejów tenisowych na świecie. Wszystko przez jej zdaniem niesprawiedliwy podział dochodów pomiędzy organizatorów a zawodników. Wielkie właśnie emocje przed startem French Open. Zobaczymy, co z tego, drodzy Państwo, wyniknie. 10 minut pozostało do godziny 19, to jeszcze szybciutko teraz tak zaglądam. Co w faktach? Już za chwilę o 19 rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk. Są ofiary śmiertelne, niestety. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. No właśnie, miałem o tym czytać, że jutro będzie to właśnie takie zjawisko. Zjawisko na niebie, to właściwie nie będziemy widzieć tego. Natomiast już uspokajam, nie będzie zagrażać, nie zderzy się z nami. Tak więc spokojnie można spać.
1: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka, kilogram w hit cenie 12,99.
0: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Zapraszamy codziennie, od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
4: Radio Soda.

0: Na zegarze w radio Sud minęła godzina 19, czas na fakty.
1: Rosyjski atak na ukraiński Kramatorsk, są ofiary śmiertelne. Niedawno opuścił szpital mężczyzna, który w Lipsku wjechał w pieszych. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Marcin Krzamiński. Znów tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 kolejnych zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na miasto Kramatorsk w obwodzie donieckim. Wojska okupacyjne na miasto na wschodzie kraju zrzuciły bomby lotnicze, powiadomił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych: Rosjanie uderzyli wprost w centrum miasta, w ludzi. Liczba ofiar może być jeszcze wyższa. Do ataku doszło około godziny 16 czasu polskiego. Był niedawno leczony psychiatrycznie, ujawniają media. Mężczyzna, który wczoraj wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, w wyniku czego zginęły 2 osoby, a 25 zostało rannych. 33-latek miał wyjść ze szpitala kilka dni temu, bo nie stwierdzono, by komukolwiek zagrażał. Zresztą przebywał w nim z własnej woli. Był wcześniej znany policji z powodu gróźb i przestępstw związanych ze zniesławieniem. Dodam, że śledztwo w sprawie morderstwa i usiłowania zabójstwa prowadzi lipska prokuratura. Ważne dla kierowców. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, oleju napędowego 7,31. Wynika z obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne na stacjach paliw będą takie same jak dziś. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali dziś egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
2: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
3: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko.
4: Ale w sumie widzę, że humory macie.
5: No, a co mam płakać?
3: Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Jutro pisemny egzamin z języka obcego. W Holandii 5 maja to Dzień Wyzwolenia. Mieszkańcy Niderlandów świętują rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji. Uroczystości rozpoczęły się w Wageningen. Główne obchody odbyły się w Utrechcie. Na wieczorem świętowanie przeniosło się do Amsterdamu. Tam odbędzie się tradycyjny koncert nad rzeką Amstel z udziałem rodziny królewskiej. W całej Holandii zorganizowano także 1500 posiłków wolności, lokalne spotkania i wydarzenia edukacyjne. 100-metrowa planetoida przeleci w nocy blisko Ziemi. Ma średnicę od 50 do 100 metrów. Jej uderzenie nam jednak nie grozi. Nie ma więc powodów do niepokoju, zapewnia kierujący planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi Tomasz Baneś.
6: Co jakiś czas się jakiś asteroida zbliża, w związku z czym to nie jest tak, że jak na razie są jakieś powody do alarmu. Monitorujemy sytuację i na co dzień po prostu przeliczamy orbity wszystkiego, co się zbliża.
1: Zbliżenie nastąpi około godziny 2:55 polskiego czasu.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka w Baranowie i Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
7: Sponsorem faktów sportowych jest lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie zbliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: Mecz w Madrycie może nie był porywający, ale miał swoje momenty. Zwłaszcza Atletico mogło czuć niedosyt, bo im bliżej końca meczu, tym zespół Diego Simeone był lepszy. Oby udało się to powtórzyć w Londynie, mówi trener ekipy z Madrytu.
11: Czuję ten dar.
10: Powiem moim piłkarzom, żeby spróbowali zagrać tak jak w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Byłoby wspaniale, gdyby to było takie proste. Faworytem starcia jest jednak Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego.
12: Something amazing. Będzie.
11: happen.
10: Początek meczu na Emirates o 21:00.
9: A jutro w drugim półfinale mecz Bayern kontra Paris Saint-Germain. Los Angeles Lakers rywalizację z Oklahoma City Thunder w półfinale konferencji zachodniej koszykarskiej ligi NBA zaczną bez Luki Doncicia. Słoweńska gwiazda wciąż nie wróciła do treningów z pełnym obciążeniem po urazie uda z początku kwietnia. Doncic był najlepszym strzelcem sezonu zasadniczego, średnio notując 33,5 punktu na mecz. Pierwszy mecz rywalizacji Lakers Thunder dziś w nocy. Ekipa z Oklahomy broni tytułu. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. edycja po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie się 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8500 kilometrów.
7: Sponsorem faktów sportowych był Paintball Mieleszyn. Imprezy firmowe, wieczory kawalerskie, urodziny dla dzieci. Znajdź nas na Facebooku Paintball Mieleszyn.
8: Sponsorem faktów sportowych są sklepy PSB Mrówka, Baranowie i w Wieruszowie. Polecam. Darek Stolarz.
7: Sponsorem faktów sportowych był lakmarket.pl, oferujący farby i lakiery samochodowe oraz do drewna marki Mawar. Kępno Solidarności 31. Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
1: Spora rozpiętość temperatur jutro. Na północy zaledwie do 10 stopni, w centrum do 23, a na południowym wschodzie nawet do 27. Dużo chmur, będzie padał deszcz, okresami porywisty wiatr, miejscami także możliwe burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Łóżko. Miejsce z najlepszym klimatem w mieście. www.łóżkorestaurantpub.pl.
12: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: hit.
1: To w naszym regionie jeszcze jutro tak źle nie będzie, bo 24 stopnie zapowiadane jest, ale w czwartek diametralnie pogoda się zmieni. Będzie padać i tylko 12 stopni na termometrach. Darek Staszak, zapraszam na wtorkową miksturę hitów. Zagramy do godziny 22. Roxana Węgiel na początek.

Kimi Join Me at Radio Sode. To jest wtorkowa mikstura hitów. A już teraz Britney Spears i Crazy. Wielki jej przebój sprzed lat. 23 minuty do godziny 20. O 20 oczywiście najnowsze fakty.

0: Britney Spears i wielki przebój sprzed lat, jak wcześniej wspomniałem. A już za chwilę muzycznie, jeszcze przed godziną 20, między innymi zespół Bang, Spin Doctors, Teddy Swims i Ewelina Flinta z Łukaszem Zagrobelnym. Pozostańcie z nami.
1: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
2: Reklama.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Cud.

Około 300 strażaków walczy z pożarem lasu na południu Lubelszczyzny na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. W gaszeniu niestety gaszenie utrudnia akcję całą, silny wiatr. A więcej na ten temat powiemy za chwilę również w faktach o godzinie 20.

0: Na zegarze w Radio Słode zbliża się godzina 20. Czas na fakty.
1: Pożar lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem walczą setki strażaków. Zgon po policyjnej interwencji w Poznaniu. Jutro sekcja zwłok. Dziś poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Około 300 strażaków gasi pożar lasu w miejscowości Kozak koło Biłgoraja w Lubelskiem. Sprowadzono dwie cysterny, ogień gaszą też dwa śmigłowce. Ogień ciągle nie jest pod kontrolą, mówi kapitan Mateusz Małyszek z biłgorajskiej straży.
2: Akcję utrudnia wzmożony wiatr, pożar, wierzchołkowy pożar lasu. Strażacy, policja kieruje na objazdy, droga między Józefowem a Osuchami zablokowana.
1: W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jutro rano ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło wczoraj na Jeżycach. 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego, 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery nasobne policjantów. Biegły medyk sądowy wstępnie wykluczył przyczynienie się innych osób do śmierci. Miało ją spowodować nagłe zatrzymanie krążenia. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podchodziło najwięcej osób, ale też jako te, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie. Ben O'Connor rozmawiał z nimi na warszawskim stadionie, gdzie odbywał się egzamin.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest 30 kilka tysięcy maturzystów ogółem, z czego no ponad 10%, bo ponad około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Sport. Arsenal czy Atletico Madryt? Dziś w Londynie poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu żadna z drużyn nie przybliżyła się do wyjazdu na decydujące starcie w Budapeszcie, bo tydzień temu padł remis 1-1. Michał Waszkiewicz.
7: Faworytem starcia jest Arsenal, który nie przegrał w Lidze Mistrzów w tym sezonie żadnego meczu, a jesienią pokonał u siebie Atletico 4-0, mówi trener kanonierów Mikel Arteta. Wykonaliśmy ogromną pracę, aby po 20 latach znów znaleźć się w tym miejscu. Jesteśmy głodni zwycięstwa i awansu do finału. Damy z siebie wszystko. Czuję, że wydarzy się coś niesamowitego. Początek meczu na Emirates o 21:00.
1: Na jutro w drugim półfinale mecz Bayern-Paris Saint-Germain. Owce pomogą w utrzymaniu zieleńców w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek na obszarze bagatela 20 tysięcy metrów kwadratowych.

Alvaro Soler na początek kolejnej godziny naszego spotkania, 6 minut po 20, a my gramy dalej oczywiście. To jest wtorkowa mikstura hitów w Radio Sody. A przed nami muzycznie już teraz Mrozu i nagranie Globalnie.

0: reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Wicked Game. Ja polecam piękny teledysk. Warto obejrzenia, drodzy Państwo. Jean-Claude Van Damme przez dekady był ikoną kina akcji i idolem milionów fanów na całym świecie, choć dziś nie pojawia się już tak często na wielkim ekranie jak w czasach swojej największej świetności, a wciąż cieszy się ogromną sympatią widzów, jak się okazuje. Teraz nadchodzi moment, który dla wielu może być zaskoczeniem, szczególnie dla fanów. Aktor planuje bowiem zakończyć swoją karierę. Pożegna się z publicznością w wyjątkowy sposób produkcją What's My Name, w której opowie historię swojego życia. To może być bardzo ciekawy obraz. Na pewno, z pewnością do obejrzenia. Czesny House już teraz w Radio Soul. 20 minut po 20. Obraz obowiązkowy z pewnością dla fanów Jean-Claude Van Damme'a.

0: prawie do nieba. Tak nazywa się to nagranie. Kto pamięta to nagranie? Kto się przy tym bawił, drodzy Państwo? Już za moment Radio Stąd Hanson. Zespół Ira, będzie też Swedish House Mafia. Pozostańcie koniecznie z nami.
1: Mikstura hitów w Radiu Stąd.
2: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.
1: Radio Stąd.

0: Zatrzymam się, to zespół Ira w Radiu Sotę. Czas się też nie zatrzymuje, drodzy Państwo. Już za chwilę, za 12 minut o 21:00, najnowsze wydanie faktów z kraju i ze świata. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut, pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę właśnie w faktach dane od Intercity. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sud.

do polskiej muzyki zawsze warto, drodzy Państwo, powracać. Przed momentem zespół Lady Punk w Radio Soda. A już teraz jeden z najpopularniejszych doktorów. Doktor Alban. Jeszcze przed godziną 21, jeszcze przed faktami.

0: poszedł ponad 16 milionów płyt na całym świecie. Najbardziej znany utwór, światowy hit, właśnie It's My Life z 1992 roku, pochodzący z albumu One Love. A co ciekawe, dr Alban z zawodu jest lekarzem i dentystą. A przed nami już teraz fakty. Najnowsze wydanie, minęła 21.
1: Kolejne dziś rosyjskie uderzenie, tym razem w Zaporoże, są zabici. Jeszcze w tym tygodniu kolejny projekt przepisów dotyczących kryptowalut. Pociągi oblegane podczas majówki. Za chwilę dane od Intercity. Marcin Krzemiński. Co najmniej 12 osób zginęło, a 16 zostało rannych w rosyjskich atakach na Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Rosjanie zaatakowali miasto kierowanymi bombami lotniczymi, uderzając w kilka przedsiębiorstw. Przypomnę, że dziś doszło też do ataku na Kramatorsk, w którym zginęło 5 cywili. Ataki nastąpiły po tym, jak prezydent Ukrainy ogłosił jednostronne wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją od północy z wtorku na środę. Strona rosyjska przekazała natomiast, że Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą, obowiązującego w piątek i w sobotę. Jutro w Senacie najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
2: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
3: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
2: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
3: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
2: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. To inicjatywa, która zwraca uwagę na prawa tych osób i potrzebę równego traktowania oraz stosowania barier, mówi Emilia Glugla, aktywnie żyjąca z niepełnosprawnością ruchową.
4: Ja widzę ogromną różnicę, na przykład jest więcej tych barierek, podjazdów, wind i jest też, ja często jeżdżę pociągami, więc widzę tą różnicę też w tym, że na PKP są osoby wyszkolone, które pomagają wsiąść, wysiąść.
1: Chodzi o zwracanie uwagi na bariery nie tylko architektoniczne, ale również społeczne. Demi Moore, Chloe Zhao i Stellan Skarsgård zasiądą w jury konkursu głównego 79. Festiwalu w Cannes. Gremium obradować będzie pod przewodnictwem południowo-koreańskiego reżysera Park Chan-wooka. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, wśród nich znalazł się 1949 Pawła Pawlikowskiego. Festiwal w Cannes startuje za tydzień. Pracowita majówka w PKP Intercity. Pociągi przewoźnika przewiozły ponad 1 000 000 podróżnych. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.
0: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Też miałem okazję jechać pociągiem w weekend majowy. Faktycznie pełny pociąg. Czyżby nawrót był do pociągów? Bo był taki czas, że pociągi puste jeździły. Indila już teraz na naszej antenie. 4 minuty po 21:00.

tak zaczęliśmy kolejną godzinę naszego spotkania. Przed nami już teraz po polsku zespół Kombi za ciosem cios. Chłodniej się coś zrobiło. Chyba trzeba będzie zamknąć okno. Za moment Genesis między innymi będzie zespół Perfect. Będzie pięknie.

0: Fleetwood Mac. No to teraz zaglądamy na boisko. Liga Mistrzów. Półfinały, rewanże. Arsenal, Atletico. 22 minuta spotkania. 0-0.
1: Radio Sud.

gramy. To jest wtorkowa mikstura hitów w Radiu Sud do godziny 22 jeszcze, tak więc jeszcze kilka fajnych nagrań z pewnością się zmieści. Słuchajcie, specjaliści podkreślają, że kawa czarna jest bardzo zdrowa, ale wyłącznie czarna musi być, bez dodatku cukru, syropów smakowych czy tłustego mleka. No i tak o zdrowotności mówię, no to jakie tu są pozytywy? Kofeina blokuje działanie adenozyny, neuroprzewodnika odpowiedzialnego za uczucie senności, dzięki czemu poprawia koncentrację, refleks oraz ogólną sprawność umysłową. Dodatkowo może przyspieszyć metabolizm o kilka procent i wspierać proces spalania tkanki tłuszczowej. Ale, drodzy Państwo, jeszcze ważniejsze rzeczy to spadek ryzyka cukrzycy typu 2, spadek ryzyka sercowo-naczyniowego, spadek śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, spadek częstości występowania niektórych nowotworów oraz spadek chorób neurodegeneracyjnych. A dlaczego się tak dzieje, zapytacie? Kawa zawiera bowiem substancje przeciwzapalne, przeciwutleniacze, takie jak kwas chlorogenowy. No tak, badania wskazują, że regularne, umiarkowane spożywanie kawy może wiązać się z mniejszym ryzykiem rozwoju niektórych schorzeń, takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera czy wybrane nowotwory, m.in. wątroby i jelita grubego. Tak więc same, drodzy Państwo, plusy. A zapytacie, ile tych filiżanek można wypić dziennie? 3-4 filiżanki dziennie, jak tutaj mówią.

co tam na boisku? Trwa 42. minuta meczu. Pierwsza połowa za chwilę się kończy, ale drodzy Państwo, wszystko jeszcze może się zdarzyć, jak to w sporcie bywa. W tej chwili Arsenal Atletico 0-0. Tina Turner i filmowy motyw GoldenEye. 16 minut pozostało do 22, a już teraz Tabu. Tyle mam, ile.

zespół pochodzący z Glasgow, Texas i wielki ich przebój Summer Sun. No i proszę bardzo, mówiłem, że się zmieni. Arsenal prowadzi z Atletico 1-0. A w tej chwili trwa przerwa. 4 minuty pozostały do godziny 22. A za chwilę oczywiście najnowsze i ostatnie wydanie faktów z kraju i ze świata w Radiu Sud. O czym powiemy w najbliższych faktach? Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. I będzie też o umowie pożyczkowej dla Polski w ramach SAFE.

0: Zodi Boniem w Radio Słode. Minęła 22, czas na fakty.
1: Umowa pożyczkowa dla Polski w ramach SAFE zatwierdzona. Ofiary w ukraińskim Dnieprze po kolejnym dziś rosyjskim ataku. Jutro kolejny dzień matur, tym razem język obcy na poziomie podstawowym. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej i minister finansów Andrzej Domański. Jak wcześniej informowała polska agencja prasowa, Polska była pierwszym krajem, którego umowę zatwierdziła Komisja Europejska. Kolejny dziś rosyjski atak na ukraińskie miasto. W Dnieprze na środkowym wschodzie kraju zabite zostały 4 osoby, a 16 doznało obrażeń. Podały władze przed rozejmem, który Kijów zaproponował rozpocząć najbliższej nocy. Dziś tyle, że wcześniej Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a 5 kolejnych zostało rannych. Podczas z kolei ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób. Poszkodowanych jest 20. Przenosimy się za ocean. 2 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w Teksasie w centrum handlowym w koreańskiej dzielnicy miasta Carrollton. Sprawca ataku został zatrzymany po krótkim pościgu. Według wstępnych ustaleń policji nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary ataku znały napastnika i prawdopodobnie miały z nim kontakty biznesowe. Miał już być w więzieniu, bo wyrok zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może go znaleźć. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły 2 osoby, był trumną na kółkach. Bartosz Kądziołka.
2: Mężczyzna miał zostać doprowadzony do więzienia przez łódzką policję, ale ta nie została go w domu. W tej sytuacji sąd w Olsztynie 22 kwietnia wydał za nim list gończy, mówi rzecznik tamtejszego sądu okręgowego Adam Barczak.
3: Realizacja tego listu gończego należy do policji, która powinna na jego podstawie podjąć starania zmierzające do ujęcia i osadzenia skazanego w zakładzie karnym w celu odbycia kary.
1: Tematem zajął się Bartosz Kądziołka. Jutro trzeci dzień matur to egzaminy językowe na poziomie podstawowym. Okazuje się, że to sprawdzian, którego maturzyści boją się o wiele mniej niż egzaminów z polskiego czy matematyki.
4: Każda matura jest jakimś wyzwaniem, ale wydaje mi się, że angielski powinien o wiele bardziej łatwo pójść niż matematyka.
5: Na słuchaniu, żeby się nie pomylili, bo tam naprawdę trzeba po prostu, to jest najłatwiejsze zadanie, jakie jest, słuchania, to jest najłatwiejsze, co?
1: O 9 rano maturzyści, w zależności od języka, którego uczyli się w szkole, zaczną pisanie matury podstawowej z angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy włoskiego. Na napisanie całości maturzyści będą mieli 2 godziny.
6: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.
0: Na zegarze już 5,5 minuty po godzinie 22. No i to by było na wszystko, drodzy Państwo. Już za chwilę druga połowa meczu. Arsenal, przypomnę, z Atletico prowadzi 1-0. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję pięknie, Darek Staszak. Obiecałem jeszcze, że na koniec coś polskiego zagram dla dziewczyn, które jeszcze pracują na drugiej zmianie do godziny 23. Gorąco pozdrawiam, miłej pracy życzę.
6: Radio Sud.
0: No i dla Was gram.